SK Śląsk.

piecach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się labiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę

0: SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

0: Reklama.
1: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
2: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
3: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
4: Sponsorem wakacyjnej akcji SK Summer City jest właściciel autoryzowanego salonu marki Bike. Eurocast Katowice. Ulica 73 Pułku Piechoty 1.
0: I po reklamie.

0: Reklama. Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
1: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
0: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
2: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
3: Sponsorem wakacyjnej akcji SK Summer City jest właściciel autoryzowanego salonu marki Bike. Eurocast Katowice. Ulica 73 Pułku Piechoty 1.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach.
7: W kalendarzu piątek, piąteczek, piątunio. Dzień dobry, witajcie. Mam nadzieję, że wstaliście prawą nogą. Życzę wam tego, żeby nikt was dzisiaj w pracy nie zdenerwował. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, brak opadów deszczu, to tak wstępnie. W weekend opad deszczu głównie w sobotę, w niedzielę nie powinno padać. Temperatura na podobnym poziomie 22-23 stopnie. No to co? Kto jeszcze w łóżku, ten wstaje, przeciąga się. Smacznego śniadania, do usłyszenia.
6: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer i serwis marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
5: Sponsorem programu był Decathlon.
8: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Wyrok za szpiegostwo dla rosyjskiego małżeństwa. Sąd w Sosnowcu skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a jego żonę Irinę na 3 lata. Para działała na rzecz rosyjskiego wywiadu i przekazywała informacje szkodzące Polsce. Igor R. odpowiada także za wysyłanie paczki z bombą kumulacyjną, mówi prokurator Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej.
9: Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych. Wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie.
8: Wyrok nie jest prawomocny. Zarówno prokuratura, jak i obrona nie zapowiedziała jeszcze, czy zamierza składać apelację. Jest nadzieja dla kredytobiorców. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiada możliwe obniżki stóp procentowych. Cięcia jeszcze w tym roku są realne, jeśli sytuacja gospodarcza się nie zmieni. A przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej po raz czwarty z rzędu zostawiła stopy na tym samym poziomie. Kamery w samochodzie będą śledzić zachowanie za kierownicą. To efekt nowych unijnych przepisów, które obowiązują także w Polsce. Każdy nowy samochód musi mieć system wykrywający zmęczenie i rozkojarzenie kierowcy. Gdy wykryje oznaki zmęczenia, wyświetli komunikat z zaleceniem przerwy lub większego skupienia na drodze.
10: To jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków.
8: A Mikołaj Kropiński z Instytutu Transportu Samochodowego zaznacza jednak, że żaden system nie zastąpi rozsądku kierowcy.
7: No i dzisiaj piątek w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień frytek i kebaba. To już chyba wiadomo, co na śniadanie.
11: Suchar?
7: No w sumie suchary są zdrowsze niż kebaby i frytki. To może to, tak, rzeczywiście.
11: To jakiś pomysł jest. Kawka już jest. Jest czym popić.
7: Suchy piątek?
12: Dzień dobry, poproszę piwo. Ależ proszę pana, to jest biblioteka. A przepraszam bardzo, poproszę piwo.

0: stare w nowym wydaniu. Jakie smaczne. 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: To ja taki właśnie dzisiaj jestem. Stary w nowym wydaniu. W piątek zawsze tak się czuję.
0: Oglądałeś wczoraj Francja Maroko?
1: Oglądałem, to ciekawe. Ale zawsze staram się robić kilka rzeczy na raz, więc tam jakieś prania, cudawianki, jakieś inne rzeczy. Ale oglądałem rzeczywiście Francję do przodu, no.
0: Mhm. Widziałeś, jaki challenge miał Borek?
1: A to nie widziałem.
0: Poprosili go przed meczem, żeby w czasie komentowania spotkania
1: coś powiedział.
0: Rzucił jeden wyraz i wplótł go w komentarz.
1: Ale są historie, piłkarze często na konferencjach też mają takie challenge, ale no i
0: było
1: co?
0: Tak. No i miał powiedzieć dyktator.
1: Było!
0: I było!
1: Było!
0: I było, tak jest. Zaraz to zresztą znajdziemy, może potem wam
1: puścimy. A to bardzo ładna historyjka. Ja proponuję to wprowadzić też u nas w porannym programie.
0: Jakiś challenge'ik mały. No na razie się challenge'ujemy z sucharami, słuchajcie. W dniu frytek i kebaba jednak chyba zdrowsze są suchary na śniadanie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja mam takiego suchara z rana. Dzwoni kochanka do kochanki swojego męża. Mówi, słuchaj, czy mój to jest u ciebie? No jest jeszcze nie wyszedł. Mówi, słuchaj, to wstrzymaj go na godzinę, bo twój stoi w korku jeszcze, dobra?
1: Jest. Ale to jest po prostu życie.
0: To jeszcze deserek.
3: Mhm. No to szybki suchar od mojej żony. Dlaczego pasożyty Grześka nie pójdą do nieba? Mhm. Bo żyją w grzechu.
1: To jest bardzo ładne. Dziękujemy. Jesteście w formie. Trzymajcie dalej taki poziom.
0: Pamiętajcie, im gorzej, tym lepiej.

0: Jankes mówi, że mu gorąco. To się nazywa klimakterium, Jankes, wiesz?
1: Ale chyba...
2: Że to, już w przypadku mężczyzn też.
1: No ale nie w tym wieku twoim, jeszcze trochę dalej. Nie. No.
2: To już miałem, tak.
1: To już miałem? Poranne wrasowanie.
2: Dzień dobry, jest z nami pani Jadzia, wspaniała, wyspana dzisiaj, czy nie?
1: Tak.
2: O, to dobrze. No fajnie, to lećmy dalej.
0: A propos wiekowych ludzi, chociaż ona cały czas wygląda rewelacyjnie, mamy Heidi Klum, to jest top modelka.
2: Była żona Sila, tego artysty.
0: A teraz jest z gościem z zespołu Tokyo Hotel.
2: To młodszy mąż.
0: Młodszy, o 16 lat.
2: Okej, okay. A też może lubi na fokę?
0: Chyba tak.
2: Sil po angielsku to foka?
0: Tak, wszystko się zgadza. Nadążam za twoim tokiem myślenia.
2: No i co tam u nowego męża i pani Heidi?
0: Ten, że mąż powiedział tak, musisz przytyć. I ona się z tego w sumie ucieszyła, a on jej powiedział, że ma zrezygnować z restrykcyjnych diet i przestać się pilnować przy stole i zacząć korzystać z życia i w końcu zacząć wyglądać jak normalna kobieta, a nie chudy patyk.
1: O. Fajny mąż. W ogóle fajni ludzie. Mimo, że Niemcy.
2: Jusio. No dobra, patrzymy dalej, przeglądamy prasę. Socha rozbierała się na ulicy. To nie będzie.
0: Nie.
2: To dzisiaj na jedynce w Super Hipokach. Ale nie ma rozebrane, ale tak napisali. Lećmy dalej, bo...
1: Kurtkę zdjęła.
0: Mamy, słuchajcie, kolejną postać w uniwersum dramy pomiędzy Książulem a Hotelem Gołębiewskim.
2: Nie wierzę, nie. Kto teraz dołączy? Bo był Hajto, był ktoś tam, byli wszyscy. Kto teraz?
0: Teraz Karolina Korwin-Piotrowska dołącza do gry. I ona w przeciwieństwie do Tomasza Hajto...
2: Po której stronie stanęła?
0: Po stronie Książula.
2: O!
0: Tak. I mówi z kolei w drugą stronę dla tych, co Książula hejtują... Ludzi bogatych odkleiło od tego dobrobytu. Koniec cytatu.
2: Okej.
1: Dobrze, że ja się o tym nie przekonam.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: To lotka skreślasz czasem?
1: Skreślam.
0: No to może będzie.
1: 20 lat te same numery.
2: Serio?
1: Tak. Największą wygraną była czwórka.

0: Wszyscy tak ładnie gramy z samego rana. 6:30 za chwilę.
1: Wczoraj w meczu Francja-Wenezuela.
0: Nie, Maroko.
1: Maroko, przepraszam bardzo. Maroko, rzeczywiście.
0: To było Maroko kontra to drugie Maroko.
1: Rzeczywiście. Francja wygrała, przychodzi dalej, jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Mecz komentował m.in. Mateusz Borek. No i był challenge.
2: Czat ci daje wyzwanie w ogóle. Czy nazwiesz Mbappé podczas transmisji dyktatorem, czy nie masz jaj?
3: Mogę nazwać nawet Mobutu.
2: To robimy wyzwanie Mateuszowi Borkowi.
0: No i mecz się zaczął. Panowie zaczęli kopać piłkę.
4: Due, a także Dembele, Mbappé sam w tańcu. Ale dyktator czasami nie potrzebuje

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: Postaw na studia, które mają znaczenie. Wybierz Politechnikę Śląską i odkryj nowe kierunki. Od sztucznej inteligencji po bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. Wejdź na stronę rekrutacja.polsl.pl i zaprojektuj z nami swoją przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, to Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja, bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Na drogach regionu na razie cisza, spokój, nie ma ogromnych korków i to jest bardzo dobra wiadomość o poranku dla wszystkich, którzy są za kółkiem. Obecnie jedynie w Tychach wyhamujecie na DK44, w Piekarach Śląskich na DK94, no i również przybywa samochodów na trasie S86, ale tragedii nie ma. Pogodowo dziś przyjemnie, fajnie, do 21 stopni, chmury, słońce, brak opadów deszczu.
15: Sponsorem programu był Decathlon.
17: Minęła 6.30, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie tragicznego wypadku na S17 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Łaszczówka na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego zginął 36-letni kierowca.
18: Samochód osobowy uderzył w bariery. Kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu. W działaniach po naszej strony brało udział 2 wstępy, 8 ratowników.
17: Droga S17 w miejscu wypadku była przez kilka godzin całkowicie zablokowana. 8 osób oskarżonych o planowanie ataku w Stanach Zjednoczonych. Śledczy ustalili, że grupa chciała dokonać ataku podczas czerwcowej gali MMA w pobliżu Białego Domu. Plan zakładał użycie dronów, wywołanie paniki i strzelanie do uciekających ludzi.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
20: SK Sport News.
17: Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 w ćwierć

0: W finale na listę strzelców wpisali się Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. W półfinale Francuzi zagrają ze zwycięzcą meczu Belgia-Hiszpania. Czeski finał Wimbledonu. Linda Noskowa pokonała Martę Kostiuk i awansowała do finału londyńskiego turnieju. O tytuł zagra z rodaczką Karoliną Muchową, która wygrała z Coco Gauff. Dziś półfinały w turnieju tenisistów.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jankes,
3: Kama
4: i Wiktor
2: w Radiu SK.
5: Co tam klikasz ciągle po tej klimatyzacji?
6: A, kliknąłem, żeby było cieplej, bo jest zimno na zewnątrz.
5: Mówię, klikasz? Klimakterium. Wszystko się zgadza.
7: Dzień dobry, witamy w ulubiony dzień tygodnia.
5: Czy ktoś ma jakiegoś sucharka? Bo frytki, kebab dzisiaj w kalendarzu, takie święto, ale nie no, sucharki są lżejsze, na żołądek lepsze.
8: Ile zarabia mechanik samochodowy?
5: A?
8: 4 koła.
5: A co robią mechanicy samochodowi w trakcie rajdu po odcinku specjalnym?
6: 4 koła?
5: Nie no, rozkręcają imprezę. No. Ja się

0: No i 6:38. Piątek dzisiaj.
1: I prezydent wrócił z Turcji już do domu. Bo był
0: nasz
1: szczyt.
0: Prezydent był.
1: Tak.
0: Był na szczycie i wrócił ze szczytu. I co tam ciekawego?
1: Prezenty przywiózł. Słyszałeś, jakie rozdawali?
0: Nie. Tak z Turcji to pewnie jakieś te swetry tureckie.
1: Nie, strzelaj dalej.
0: Kebaby, jedzenie, coś do jedzenia?
1: Nie, ale strzelaj, to jest podpowiedź.
0: Jezu, broń dostał.
1: Tak.
0: Jest łuk?
1: Nie, rewolwer.
0: Nie.
1: Z ostrą amunicją, naprawdę.
0: Ja kiedyś tą urodziną dostałem rewolwer, ale z niego się piło po prostu, ale to nie taki.
1: I wszyscy to dostali. Każda głowa państwa, która przyjechała na szczyt NATO, wyjechała z walizeczką, w której był rewolwer.
0: No.
1: Rewolwer.
0: Nie bądź taka Kasia Węsierska.
1: W tymże rewolwerze do niego były dołożone ostre naboje i każdy rewolwer jest podpisany, nawet z imienia i nazwiska, także tam, nie wiem,
0: jak
1: kto tam...
0: się zgubi, to się... Nie, to okej. Okay.
1: Każdy
0: to...
1: prezydent ma swoje podpisane. No.
0: Naprawdę, no to bardzo gratuluję tej sytuacji. Prezent na pewno oryginalny. No
1: może nie aż tak oryginalny, jak głośnik zrobiony z granatnika, ale dalej fajny.
2: Radio SK. Reklama. Jedno miejsce. Tysiące letnich emocji. Szczyrk. Szlaki piesze, zjazdowe trasy rowerowe, koleje linowe, atrakcje dla dzieci, wypoczynek z psem i nowość tego sezonu. Już 11 lipca otwarcie Salamandra Alpine Coaster na hali Skrzyczeńskiej. Wjedź kolejką, zjedź z uśmiechem i przeżyj lato na najwyższym poziomie. Aktywny wypoczynek tylko w Szczyrku.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Katowice, Grupa Krotowski, Kościuszki 229, Centrum Handlowe Libero. BYD. Build your dreams.
2: Szukasz idealnego miejsca na wakacje? Odkryj Jurę Krakowsko-Częstochowską, krainę malowniczych skał, zamków i niezapomnianych widoków. A jeśli Jura, to tylko resort jurajski. Resort Jurajski. Czekają tu na ciebie komfortowa baza noclegowa, park wodny z podgrzewaną wodą, nowoczesne pole biwakowo-kempingowe w sosnowym lesie, mnóstwo atrakcji i animacji dla dzieci oraz dorosłych. Niezapomniane lato? Tylko Resort Jurajski. Zapraszamy na resortjurajski.pl. Zaplanuj wakacje w rodzinnym hotelu Kocierz Resort i nie płać za pobyt dzieci. Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami i animacjami dla całej rodziny w cenie pakietu. Lokalizacja na skrzyżowaniu górskich szlaków, gra terenowa, hamaki, yoga, kort tenisowy, spa, sauny i strefa dla morsów. W czasie wakacji na Kocierzu zabierzemy Was nad jezioro, by popływać na kajakach, a kolację zjecie na tarasie widokowym naszej karczmy przy muzyce na żywo. Jesteśmy tylko 1,5 godziny od Katowic i Krakowa. Sprawdź na www.kocierz.pl.
3: Szukasz pomysłu na drugi weekend lipca? Znajdziesz go w Istebnej. Już 11 i 12 lipca, 29 dni Istebnej w Amfiteatrze pod Skocznią. Dwa dni muzyki i góralskiej energii. Koncert Muzyka Gór, zespoły regionalne, strefa dla dzieci i dyskoteka. Gwiazdy wydarzenia w sobotę. Perfekt z Łukaszem Drapałą. W niedzielę Mateusz Ziółko z trasą 40x40. Wstęp wolny. Na wspólne świętowanie zaprasza wójt gminy Istebna.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla Ciebie pracę za granicą. Stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
6: I po reklamie.

0: 6.50 rano, no idealna pora, żeby zrobić sobie urodziny.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
0: Kamil, Kamil!
2: SK budzi w urodziny.
0: Dzień dobry, panie Kamilu. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. No właśnie tak sobie panujemy trochę, bo to już jest poważny wiek. 30 na karku, to dzisiaj?
3: Tak, tak, dzisiaj. 30 to jest niepewne.
4: Jak kolana?
3: Zaczynają od rana boleć.
0: Słuchaj, podobno jesteś najskromniejszą osobą w całym powiecie, do której się dodzwoniliśmy. Podobno, kiedy proponują ci przyjemności i coś, że dla ciebie zostanie wykonane, to ty odmawiasz, nie chcesz. Miał być offroad, symulator lotu, dzień gry w najnowszą FIFA, worek bokserski, a ty mówisz, nie, nie trzeba, ja sobie poradzę bez tego.
3: No, może coś w tym jest.
4: Może coś w tym jest, dołączam oczywiście. Poleciałem po tort przy okazji, tort jest jeszcze. Możesz sobie pomyśl życzenie i dmuchnij jeszcze w świeczki, dobra? Gotowy?
3: Dobra.
4: Dawaj.
3: Jestem gotowy.
0: O, poszło!
4: Co pomyślałeś?
3: No życzenie, nie mogę ich
4: no. Wystawiamy ciebie, bardzo dobrze. Jesteś na bieżąco z tym, co ważne. Bardzo dobrze.
0: My pomyśleliśmy sobie, że masz chyba najfajniejszą kobietę, na jaką trafić mogłeś. Bo to właśnie ona opisała nam twoją sytuację. To właśnie ona powiedziała nam o twoich urodzinach. I to ona się do ciebie przytula dzisiaj za naszym pośrednictwem. Chcesz jej coś przekazać?
3: No tak, no bardzo dziękuję i bardzo ją kocham.
4: A pamiętasz imię? Drugie? Żony?
3: Drugie? Nie mam drugiego.
4: Znowu dobrze. 2-0 dla ciebie.
0: To i gdybyś chciał się zrewanżować im czymś miłym, to do tych zakupów, które będziesz robił dla niej, dorzucamy stówkę, a oprócz tego zapas oryginalnego soku.
3: Dzięki.
4: Wszystkiego wspaniałego, wszystkiego dobrego oczywiście. Ja ci życzę z całego serducha, jakbyś był w tym roku nad morzem, bo bardzo wieje, żebyś miał jakiegoś człowieka, który ci będzie postawił ładnie parawan. No bo to wbijanie to jest trudne, no.
0: Piękne życzenia, Jankę.
4: No, co tam?
0: Wszystkiego najlepszego.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Janki, sprawa jest.
1: Ojej.
0: Okazuje się, że no, to nie jest suchar, ale to jest sytuacja życiowa.
2: Cześć chłopaki. Dzisiaj z żoną mamy rocznicę ślubu. Nie pamiętam, którą, ale to dzisiaj.
1: Żona słuchaczowi przypomni.
0: No, ale na pewno. Przynajmniej połowę tej historii pamięta, że to dzisiaj. Jankes. Kama
1: i Wiktor. Ciekawe, ja też niewiele pamiętam ze swojego ślubu.
0: Nie pogrążaj się.
1: Dziękuję.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon. Właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
21: Sponsorem programu jest Galinex. Autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach.
0: No dobrze, pora się przyjrzeć pogodzie na weekend, bo ten już za pasem jeszcze. Umówmy się, kilka godzin pracy i upragnione wolne. W sobotę do 23 stopni, podobnie będzie w niedzielę. W sobotę możliwe małe opady deszczu w Katowicach i jej okolicach, a w przyszłym tygodniu wrócą upały i temperatury w okolicach 27-28 stopni. Na drogach regionu duży ruch samochodowy, m.in. na autostradzie A4 czy na trasie S86.
21: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer i serwis marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass. Sponsorem programu był Decathlon.
3: Minęła siódma, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nowe otwarcie w rozmowach o ochronie zdrowia. Tak spotkanie resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską oceniają obie strony. Tematem była reforma systemu, w tym m.in. zmiany w wynagrodzeniu medyków. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
16: Na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
19: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
3: Co do tego lekarze i ministerstwo się zgadzają. Wciąż nie ma jednak porozumienia w sprawie limitów wynagrodzeń. Sporne są też zasady dotyczące minimalnego wymiaru pracy w jednym miejscu. Wypadek policyjnego Forda Mustanga pod Radomiem. Do zdarzenia doszło w Milejowicach. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przypomnijmy, że Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Zdjęcia rozbitego radiowozu znajdziecie na sk.pl. Puma grasuje w zachodniopomorskich lasach. Drapieżnika zauważono w gminie Polanów niedaleko Koszalina. Służby zostały postawione w stan gotowości.
22: W chwili obecnej staramy się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez firmę taką wyspecjalizowaną, która zajmie się odłowieniem, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość.
3: Powiedziała SC Justyna Pucińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie.
23: I Wiktor w Radiu SK.
0: Jak już znajdą tą pumę, to może zaczną szukać tego borsuka.
1: I co dalej? Później słucharki.
0: To ci powiem poza anteną. Jeżeli chodzi o słucharki, to mamy.
1: Mamy. Dzień dobry, witamy.
24: Cześć Eska. A wiecie, jak mówimy na przesoloną firankę? Zasłona.
0: Okay. Bardzo mi się podoba, że schodzimy z poziomem coraz niżej.
1: Poprzeczka jest coraz niżej, rzeczywiście. Ale polecamy się.

0: 5 minut po godzinie 7 Radio SK w piątek 10 lipca. Wczoraj 9 lipca, oj, działo się tu i tam.
1: Niestety rozbili auto po 3 miesiącach użytkowania.
0: Rzeczywiście, doszło wczoraj do kolizji z udziałem policyjnego Mustanga. Tak, policja ma różne fury na w swoim garażu i między innymi, no właśnie, był, już nie jest, bo to był jedyny Ford piękny. Ja nigdy nie miałem okazji go zobaczyć na ulicy w akcji. Już nie zobaczę, tak?
1: Za krótko jeździł, słuchaj, żebyś go zobaczył.
0: Ale mieli policyjnego Mustanga, rzeczywiście.
1: Historia jest w ogóle dobra, bo zabrali ten samochód facetowi, który wcześniej jeździł po pijaku. Przepisy są teraz takie, że prawo to umożliwia. Mm-hmm. Konfiskata tego mienia, które przeszło oczywiście na stronę policyjną. Okleili go w policyjne barwy, no i zaczęli nim jeździć i wczoraj doszło do wypadku. Niestety fura została rozwalona, internet ma używanie, wszyscy się śmieją, że chłopak wcześniej po pijaku samochodu nie rozwalił, a ci na trzeźwo pół przodu urwali. No.
0: Ale rzeczywiście jest. No, chyba nie ma co klepać za bardzo. Patrzymy na zdjęcia tego radiowozu policyjnego Mustanga. Jeździł, ale już nie jeździ.
1: Na miejscu z mikrofonem zaraz po wypadku był reporter Eski.
0: To prawda i z tego co wiemy, kierowca miał na imię Andrzej.
2: Jak mam się nie denerwować?
3: Zaraz wyklepiemy.
2: Pewno już nie wyklepisz.
3: Wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie.
2: Spokojnie. Takiego błotnika już nie dostanę.
3: No to kupimy spraya i będziemy balować.
2: Spraya! Czemu się, kurwa, wiecie, co nie wasze? Jest.

Cześć, dzień dobry. W temacie kopania robów to mi się taki żart przypomniał, jak stoi młodszy szambowy Józek nad szambem, a z tego szamba tak się wynurza co chwilę starszy majster z doświadczeniem 30-letnim. No i tak się wynurza, podaj mi 8, zanurza, wynurza, podaj 12, zanurza. No i za trzecim razem się wynurza i mówi: ty się, Józek, ucz, bo ty całe życie będziesz klucze podawał.

0: Podobało mi się wczoraj bycie sygnalistą i donosicielem. I mam nowy donosik. Mogę?
1: Dawaj.
2: Prosimy.
0: Nasz wydawca, Paweł Bogaj, zdjął buty i siedzi bez w studiu. Koniec donosu.
2: No to teraz sobie słuchacze wyobrażają.
3: A jakbym ci nie powiedział, to byś nawet nie wiedział.
0: No bo w radiu nie czuć. No przecież w radiu tylko słuchać można.
4: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Zabieramy się za siódme wygrywa, okej. Nie wnikamy w szczegóły, co się dzieje tutaj pod naszym stołem. 6-6-4-4-0-2-3-0-2. Dzień dobry, witamy. Kto dzisiaj jako pierwszy? Hej, hej. Dzień dobry.
0: Inna galaktyka, poprosimy inną, następną. Taką, co lepiej słychać ją.
2: Słuchajcie, jak was nie słychać, no to wtedy będzie... O, jesteś.
5: Zmieniłem się.
0: Dzień dobry, dzwoniłeś się, jesteś
2: szybko
0: z nami. Jak masz
2: szybko
0: na imię?
2: Bo widocznie...
5: Paweł.
4: Pierwsze.
0: Tam był taki Paweł i oni wsiedli na rower i jechali do Biedronki. Panie Pawle, pierwsze pytanie. Jak się poprawnie mówi? W cudzysłowie czy w cudzysłowiu?
5: W cudzysłowiu.
0: No ja. Yeah.
2: Szybciutko.
5: Nie, źle?
0: No źle.
2: Słowie, to warto zapamiętać. Cudzysłowie. Sławiu.
0: Bardzo brutalnie to tłumaczyła mi kiedyś pani z polskiego.
3: W jaki sposób?
0: Nie?
2: Uwaliła cię?
3: No. Słowa na D?
2: No jak?
0: No, że w tym słowie na D.
2: Aha, okej.
5: To następnym razem.
2: Dziękujemy pięknie, to była szybka piłka. Halo, dzień dobry.
0: Ale czekaj, ja nie zagrałem bu. Mogę zagrać bu?
2: Tam.
0: Zagram.
3: Następny?
2: Lećmy dalej. Uwaga. Halo, halo.
0: Dzień dobry.
6: Halo, halo, tu Konrad.
4: Drugie.
0: Konrad jest modelowym gościem, którego super słychać. Dwa patyki. Dwa patyki, Konrad. To ile to jest pieniędzy?
6: 2000.
0: Dobrze!
2: To jest.
4: Trzecie.
2: Dobra, trzecie. Pytanie brzmi następująco. Uważaj, z kim po godzinie 6 codziennie robimy przegląd prasy? Prasujemy.
6: Niestety.
2: Z panią Jadzią. Jak można? Jak tak można?
3: Nie słuchasz?
6: Przepraszam siebie.
0: Śpisz po 6?
2: Ale grzecznie, że przeprosił, to grzeczny słuchacz.
0: Tak, no ale szkoda mi, bo fajny był, wiesz? Fajnie go było słychać.
6: Dzięki,
0: żeby się pożegnać.
2: Polecamy, zapraszamy codziennie. Pamiętajcie, po godzinie 6 warto szybciej wstać, bo pani Jadzia przychodzi. Prasujemy, przeglądamy. Halo, halo.
0: Halo, dzień dobry.
7: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
7: Wiesia,
0: gramy.
4: Czwarte.
0: Dawaj, Wiesia.
7: No, spróbujemy.
0: Jak ma na imię pies z popularnej kreskówki Scooby-Doo?
7: O Jezus. Zapomniałam, Scooby-Doo.
2: No. Słuchaj, zawsze mamy sekundę na odpowiedź. O. Nawet nie będziemy włączać waru, szkoda prądu. Ale chyba wiesz, tak, jak ma na imię na końcu? Jak ma na imię?
7: Scooby-Doo.
0: Tak. Jakbym słyszał, to bym powiedział, że się zgadza, ale nie słyszałem.
2: Dziękujemy pięknie. Też możesz siebie przeprosić.
0: Za późno już. Halo, dzień dobry.
8: Halo, dzień dobry.
0: Oj, znowu fajnie słychać. Kim jesteś?
8: Kingą.
4: Piąte.
2: Fajna Kinga. Uważaj, pytanie brzmi następująco. Co można robić w piątek, czego nie można robić w inne dni?
0: Oj. Ale trudne.
8: Pić alkohol.
3: Jest dwójświat. Ludzie.
0: Nie było tego, ale zaliczamy.
2: Jezus.
0: Ludzie, idźcie do lekarza. Lekarz przepisał pacjentowi 3 tabletki i kazał je brać co pół godziny. Ile czasu minie od wzięcia pierwszej do ostatniej?
2: Bogaj, no przyjdź ty zwariował. Ludzie śpią do tej pory.
0: Trzy tabletki
8: co pół godziny.
0: Tak.
8: Ile minie od pierwszej do ostatniej?
0: Tak, do wsadzenia godziny. Do buzi. Ile?
8: No, godzina.
2: Dobrze, 60 minut, bardzo dobrze.
4: Siódme.
0: To no teraz uwaga, coś bardzo prostego.
2: Pokaż nam, jak się cieszysz, że już piątek. O, to jest fajne, dawaj.
8: Jest!
3: W ogóle nie wymuszone!
0: Ale miała laga takiego trochę.
2: Ej, dobrze, że nasi nie grają mistrzostwa. Jakbyś tak miała kibicować, tak się cieszyć po bramce.
0: I poszło.
8: Ja nie kibicuję naszym.
2: A komu?
0: Sobie. No. Dlatego dostajesz od nas koszulkę. Bardzo fajną koszulkę eskową, nową, wyjątkową. A do tego jeszcze dorzucamy lipcowe wydanie magazynu SK Story. Czy coś Polska powinna od ciebie usłyszeć na koniec?
8: Słonecznego weekendu wam życzę.
2: Dziękujemy. Wygrywa w Radiu SK. To się ucieszy na tą informację. Hurra! Jak słychać kanarza. No dziękujemy pięknie. To było kolejne wydanie. Siódme wygrywa.
0: To ja w stylu słuchaczki. To jest SK!
2: Yeah!

0: No i co teraz?
1: No teraz się mówi, to jest radio. Pamiętasz, jak mówiliśmy o Borku, który wprowadził wyraz dyktator podczas komentowania wczorajszego meczu, bo taki był zakład, taki był deal, że ma gdzieś powiedzieć dyktator. Nie wiem, czy jeszcze wszyscy pamiętają, ale nasz kochany Wojtuś Szczęsny też miał kiedyś takie zadanie do zrobienia.
2: Ale te sytuacje właśnie, takie challenge tak zwane, mają miejsce już od jakiegoś czasu, a to masz ten dźwięk, gdy... No dobra, dawaj, Wojtek Szczęsny.
3: Przepraszam, mogę jedną rzecz?
4: Proszę bardzo.
3: Bo jak wiecie, my lubimy urozmaicać konferencję i dostałem zadanie na tą konferencję dwóch haseł i żadnych nie użyłem, także żeby nie przegrać zakładu Opona i Grapefruit.
1: Cudowne, jak mu się na końcu przypomniało, kurde, miałem challenge.
2: No ale i co pięknie, ładnie to sprzedał. Ja, serio, musimy, my w poniedziałek robimy taką sytuację u nas.
1: Dobra, no ja jestem chętny. No. No,
2: ustalimy na początku programu jakieś wyrazy, które musimy wpleść. No i zobaczymy, komu, jak wyjdzie.
1: To za chwilę jeden wyraz będzie wplatała w newsy Paulina. Ten wyraz to papierosy.
5: Jest. Aha.

0: Reklama.
1: Już w najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy nad Zalew Sosina w Jaworznie do ośrodka wypoczynkowego Sosina Dreams. W otoczeniu wyjątkowych domków nad samą wodą razem z ekipą Radia SK poczujecie prawdziwy wakacyjny klimat. Lubisz sporty wodne? Wodny relaks? Czeka na wszystkich super nowoczesny sprzęt i ekstra zabawa. Ależ to będzie sobota! Świetna atmosfera, mnóstwo letnich atrakcji i Radio SK. Do zobaczenia w Sosina Dreams.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda Jayku, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Obecnie małe hamowanie na światłach na DK 94 w Dąbrowie Górniczej, nieco większe przez remont w Piekarach Śląskich, także na tej drodze krajowej. Sporo samochodów na autostradzie A4 przy punkcie poboru opłat w Mysłowicach-Brzęczkowicach. Od rana słonecznie, chociaż ciepło nie jest. Po południu 21 stopni, brak opadów. W weekend 22-23, no i delikatnie może padać, ale nie we wszystkich miastach naszego regionu. Spokojnie.
6: Sponsorem programu był Decathlon.
8: Minęła 7.30, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na początek Mazowsze i uderzenie służb w gang handlujący papierosami. Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną fabrykę w powiecie mławskim i zatrzymali 5 osób. Na posesji znaleziono 1 000 000 papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz ponad 1,5 tony tytoniu. Były szef NIK-u z aktem oskarżenia. Prokuratura w Białymstoku oskarżyła 3 osoby, w tym Mariana B. Zarzuty dotyczyły m.in. nakłaniania do ujawniania tajemnicy skarbowej, a byłemu prezesowi NIK grozi do 5 lat więzienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
10: SK Sport News.
8: Francja w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0 w ćwierćfinale turnieju. Dziś poznamy ich rywala. O 21:00 w Los Angeles Belgia zmierzy się z Hiszpanią. Oskar Wójcik zagra w Bundeslidze. Obrońca zmienił Krakowie na Werder Brema i podpisał 5-letni kontrakt. 22-latek był jednym z najlepszych obrońców ekstraklasy. Kwota transferu nie została oficjalnie podana, ale według szacunków mogła wynieść od 4 do 6 milionów euro.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
12: W Radiu SK.
13: 7.32, są suchary u nas z samego rana, ale są też ptysie. Dzisiaj piątek, są ptysie, komuś ptysia? O,
14: ile się ptysia? Zgłasza, Paulina, o, proszę Paulina. Bardzo.
15: Dobra, już jest zawsze na ptysia, zawsze.
13: Proszę.
14: No ale niech kuchnia zaserwuje jednak tego sucharka, bo to jest zdrowsze. Dobra. Dla żołądka.
15: Czekaj, zamknę oczy.
14: Cicho tam, cicho tam. Halo.
16: Dlaczego durukarka nigdy nie może wygrać w ściku? Bo ciągle jest tuż.

0: średnio z tym latem bym powiedział jak na razie, ale jak słyszeliśmy, obiecują specy od pogody w postaci Paulinki, że od wtorku, środy znowu będzie ciepło.
1: Tak, będzie ciepło, jak Kama wróci z urlopu.
0: Dokładnie. Słuchajcie, przyzwyczailiśmy się do tego przez ostatnie tygodnie, że dzień bez newsa ze świata, tak nazwijmy to, medycznych finansów, to jest dzień stracony.
1: Znowu jakiś szpital, znowu jakaś afera?
0: Tak, tym razem znajdź na mapie Braniewo.
1: Braniewo? Mamy w Lubuskim może jest gdzieś?
0: Na szczęście chyba nie. Mamy nowy skandal.
2: Nad morzem
0: jest Braniewo?
1: Nad morzem Braniewo. Co tam za drogie gofry?
0: Okazuje się, że jest tam lekarz, który pracował 72 godziny.
1: Czyli dwa dni z kawałkiem, powiedzmy.
0: Na dobę.
1: Jeszcze raz.
0: 72 godziny na dobę.
1: Okej, okay, że ty... Czyli w 24 godziny wykręcił 72 godziny.
0: Tak.
1: No.
0: No, podobno...
1: To jakaś magia, no.
0: Przerobił tak tomograf.
1: Nie.
0: Że dostosował go do podróży w czasie. Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: Autopromocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
7: Brzmi fajnie!
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
7: Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: I po reklamie.

0: stół i potem noga, w sensie, potem stół.
1: Lewa, prawa, próbuję tańczyć makarena, ale domu tego nie robiłem.
0: Raz, dwa. Ale nie, no, nie rób, bo ci pęknie w plecach coś. Ty jesteś w tym wieku, że ty już nie, ty nie możesz tak się ruszać.
1: Ja biegam na czwarte piętro, piąte tutaj u nas. No,
0: no Selito Camilito już za chwilę u nas. Sprawa jest taka, że on się dzisiaj będzie strasznie lepić.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Dzień dobry, czy ja do pani Katarzyny się dotelefonowałam?
3: Tak.
4: Moje uszanowanie za Katarzyną Iwona po tej stronie telefonuje z biura podróży. W sprawie wylotu do Egiptu telefonuję, bo już hotel wam wyznaczył pokoje. Mogłabym powiedzieć?
3: Co poproszę?
4: Pokój numer 2385 i tutaj zapytanie jest takie, o której obsługa może przyjść i powymieniać lepy. Tutaj z tą informacją hotel nas tutaj zostawił.
3: Nie wiem, o której będę. Na miejscu.
4: Nie, to chodzi o codzienne wymienianie, proszę pani, bo jeżeli...
3: Aha, codzienne
4: wymienianie. Tak, bo jeżeli będziecie chcieli mieć otwarte okna, to tam może więcej, proszę pani, tego robactwa nalecieć i trzeba lepy powymieniać, proszę pani, no przynajmniej ten raz dziennie.
3: Okej, czyli ja wtedy muszę być w tym pokoju, tak?
4: No, żeby wpuścić obsługę, tak.
3: Ale mogę być wtedy na przykład na śniadaniu, prawda? I może mnie nie być w tym pokoju.
4: Tak, tylko że mówię, obsługa od godziny 6 będzie urzędowała i wymieniała lepy. Dopiero o 10 wymieniają, proszę pani, pościele i czyszczą pokoje.
3: No to o 9. Może być?
4: O 9. A może być 7?
3: No, raczej nie.
4: A może być tak, że zostawią lepy i sami sobie to, proszę pani, wymienicie?
3: Tak, myślę, że tak. No. To nie jest skomplikowane?
4: No nie jest, proszę pani. To jest taki lep ten na muchy, zwisający, proszę pani, z wentylatora.
3: A, okej. Okay. Dobra, sobie to wymienimy.
4: No, ten taki brązowy, tak. Proszę pani.
3: Dobrze.
4: I zostawią pod drzwiami i gdybyście mogli, proszę pani, te stare, zużyte też, proszę pani, odstawić, to już obsługa będzie wiedziała, aha, że jesteście zrobieni. Dobrze? A nie będzie wchodziła, dobrze, już do pokoju.
3: Dobrze, okej. Okay. No.
4: Jakieś pytania, dobra, jeszcze w związku z tym?
3: Nie, w związku z tym nie.
4: Lepy przyniesie Magdalena.
5: Kochana siostro, zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: No to się udało.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Na miejscu Nosela mam taką obawę, że jak on spotka potem na mieście kogoś ze swoich ofiar, to sam dostanie lepę.
7: No, może być problem.

0: Dawid kończy granie przed 8. Są wyniki maturalne.
1: Wczoraj rzeczywiście pojawiły się. Wczoraj czy przedwczoraj?
0: Ciekawa statystyka, słuchaj. Okazuje się, że najlepiej maturę napisała wschodnia Polska, a zachodnia, czyli rejon, z którego my pochodzimy, niestety najgorzej.
1: A to wschodnie, tam gdzie zawsze są te przecieki, prawda?
0: Tak, to jest właśnie to.
1: Jednak, no.
0: To jest tradycyjne podejście do wartości i nauki, a nie jak ten rozpuszczony zachód.
2: Jankes i Wiktor.
1: A za chwilę u nas ciąg dalszy newsów w Bądźcie Blisko Radia SK.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
3: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
8: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Jacobs 1 kg, Kronung Crema Espresso. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach.
6: W okresie wakacyjnym jak co roku nie ma dużych korków na drogach naszego regionu, ale proszę, żeby was ta sytuacja jakoś mega nie zwiodła, bo w kilku miejscach naprawdę trzeba postać. Okres wakacyjny to także czas remontów i takowy mamy na TK 94 w Piekarach Śląskich. Wzmożony ruch o tej porze na trasie S86 na autostradzie A4 i na południu Katowic na drogach 81-86. Od rana chłodno, ale już coraz więcej słońca na niebie, po południu do 21 stopni.
5: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer i serwis marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass. Sponsorem programu był Decathlon.
7: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Amerykańscy żołnierze wrócą do Polski. W ciągu najbliższych tygodni do kraju ma trafić rotacyjna brygada wojsk USA. Informację przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier rozmawiał o tym z szefem Pentagonu podczas szczytu NATO w Ankarze.
8: Liczba żołnierzy na pewno powyżej 10 tysięcy. Rotacja to jest informacja od zastępcy ambasadora, którą uzyskałem w Bydgoszczy podczas podpisania umowy z Andurilem. Ma być przywrócona w ciągu najbliższych tygodni.
7: A trwają także ustalenia w sprawie powstania w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk. A teraz Hiszpania. 12 osób zginęło w pożarze lasu, który wybuchł wieczorem w pobliżu Almerii w Andaluzji. Walka z pożarami jest bardzo trudna. W ostatnich dniach temperatury przekroczyły w Hiszpanii 40 stopni. Maroko za burtą, Francja w półfinale Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali drużynę z Północnej Afryki 2-0. Gole zdobyli najwięksi gwiazdorzy francuskiej kadry Kylian Mbappé i Osama Dembele. To spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. To już trzeci z rzędu półfinał Francuzów na Mistrzostwach Świata. Niespodziewanie było to spotkanie, w którym Francuzi całkowicie dominowali, a Marokańczycy nie mieli wielu sytuacji. Brakowało nam pomysłów, brakowało nam świeżości, żeby być może lepiej operować piłką. Podkreślał selekcjoner reprezentacji Maroka Mohamed Ouabi. Francja potwierdziła, że jest faworytem do złota. Teraz czeka na rywala w półfinale.
7: A kto zagra z Francuzami o finał, przekonamy się już dzisiaj w nocy o 21:00 czasu polskiego, mecz Hiszpania-Belgia.
10: Jan, Janka, Skana i Wiktor w Radiu SK.
11: Że Dudka nie wzięli na mundial, no.
12: Panie, no.
13: Wiesz, kto ma dzisiaj urodziny?
12: Kto ma dzisiaj urodziny? Już za chwilkę będę wiedział.
13: Madzia Gessler.
12: Magda, nasza cudowna Magda.
13: 53. rocznik.
14: Wszystkiego najlepszego.
11: 47, 57, 67 plus 6.
13: Pytanie tylko, jaka jest w takim razie ulubiona, najlepsza urodzinowa przekąska?
15: Mhm. Nie jakieś tam parma czy foie gras, tylko biała kiełbasa z cielęciną.
11: Powiedziała Magda, że włoska, tak, bo na początku był zakręt po włosku i biała kiełbasa, tak?
14: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.

0: Sofia.
1: Apel do wszystkich kierowców. Spójrzcie tam na tą wskazóweczkę, ile macie teraz w baku, bo jak zbliża się do tych dolnych rejonów, to wskakujcie do nas na sk.pl, no i dajcie nam znać, bo za chwilę będziemy tankować. Może komuś uzupełnimy właśnie zapasik przed weekendową podróżą.
2: No dobra. Będziemy tankować oczywiście, ale wcześniej jeszcze patrzymy, co się dzieje na Mistrzostwach Świata, jeśli chodzi o piłkę nożną. Dzisiaj mecz Hiszpania-Belgia. Będziemy trzymać kciuki oczywiście
1: 21.
2: za wszystkich piłkarzy. Jest też news. Bramkarz reprezentacji Capo Verde, czyli Republiki Zielonego Przylądka.
1: To jest ten, który najpierw miał mało na Instagramie, a potem jakieś miliony mu przybyły.
2: Tam już w ogóle się ledwo to wszystko mieści oczywiście, ale fantastyczny facet, który pokazał się ze swojej między innymi sportowej rewelacyjnej strony na Mistrzostwach Świata. No, stał się inspiracją dla naukowców.
1: Aha.
2: Biolodzy nazwali nowo odkryty gatunek mięczaka. Akurat mięczaka, taki coś jest, ale nowo odkryty jest. Jego nazwiskiem. Naprawdę. No i oni powiedzieli, że w taki sposób chcemy oddać hołd temu piłkarzowi.
1: Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony wyobrażasz sobie kolegów w szatni teraz. O ty, patrz, mięczak przyszedł. Siema mięczak, co tam mięczak u ciebie?
2: Mięczak na bramkę.
1: A jakiego zwierzęcia ty mógłbyś być patronem?
2: Ja?
1: No, bo ja to wiadomo, wikunia, to jest taka lama.

0: taka nowa, drapieżna Roxy.
1: Idziemy dalej. Ania, nasza słuchaczka z Braniewa, też się odzywa, że jedzie z nami. W sensie jedzie ładnie samochodem, słucha nas.
0: Bardzo fajnie, pozdrawiamy. Do lekarza zapraszamy.
1: W Braniewie, tak.
2: SK tankuje do pełna.
0: To jeździć można, jak się ma benzynkę właśnie, albo dieselka, czy co tam wlewacie do siebie.
1: No, ja tankowałem wczoraj, wchodzę...
0: Zabolało trochę, nie?
1: Wchodziłem uśmiechnięty, wyszedłem smutny.
0: Przypominamy, że w ciągu ostatniego tygodnia, czy tam dwóch, podskoczyły ceny prawie o 80 groszy, bo się skończyły dopłaty rządowe.
1: No dobra, będziemy teraz tankować. Wspieramy was oczywiście od samego rana. Kto tam po drugiej stronie? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, hejka, Iza z tej strony.
0: Iza, no nie będę ukrywał, że w twoim zgłoszeniu bardzo nas zainspirowało to coś smacznego. A to coś to co?
3: Jagodzianki.
1: Ale ten dobre to naprawdę sporo kosztują, po kilkadziesiąt złotych nawet, ale takie porządne, prawdziwe, tak. Że tam trzy osoby się najedzą z jedną.
0: Podobno najdroższe ma ta, która dzisiaj urodziny obchodzi, czyli Madzia Gessler właśnie. Za jedną jagodziankę można wyżywić całą rodzinę.
1: Ile kosztuje ta jagodzianka?
0: 38 złotych. Łodzie, kręcę.
1: No. Ale to jak się kilka osób złoży, to też smakuje.
0: No dobra, ale to jakiego deala zawieramy, Iza? Opowiedz o tym.
3: Ja stwierdziłam, że po prostu w ramach protestu przeciwko tej cenie kupię sama jagody i zrobię sama domowe jagodzianki.
0: Ale ty to umiesz robić?
3: Nie, będę to robiła pierwszy raz. Jutro mam trochę przepis, mam nadzieję, że to wyjdzie. Będę próbować.
1: I my będziemy przed skoczkami tak zwanymi.
3: Dokładnie, a jak wyjdą, to obiecuję, że i was poczęstuję.
0: Bardzo dobrze. Nie wiem, czy one będą w ogóle przypominały z wyglądu jagodzianki, tylko bardziej takie, wiesz, placki rozciapane. Znaczy, nie żebyśmy w ciebie nie wierzyli, ale sam wiem, jak to jest, jak się pierwszy raz coś gotuje. No.
1: U mnie mój synek Kubuś w domu zawsze mówi, o, bułeczka z jagodami. Tak to wygląda. No, takie bułeczki z jagodami, nieważne, nazwa nazwą. Najważniejsze, żeby w miarę smakowało.
0: No ale, słuchaj, ale no. Myślę, że pójdźmy w to
1: tak,
0: po prostu.
1: Tak, ja się czuję namówiony.
0: Wymieniamy twoje jagodzianki na pełen bak paliwa.
3: Super, bardzo dziękuję.
1: Ale serio, musisz postarać się zrobić i nam dostarczyć. Nawet jeśli będą jakieś takie zakalcowe, to też polecamy się, spróbujemy. Będzie dobrze.
3: Dobra, postaram się bardzo mocno, dzięki.
0: Będziemy się uśmiechać do zdjęcia na social media, zresztą to jedno wielkie kłamstwo. Powiemy, że smaczne. Radio SK.

0: bardzo przepraszam, że przerywam tak piękne śpiewanie, ale mam kolejnego newsa ze świata sportu i z uniwersum Mistrzostw Świata.
1: Francja, Maroko 2-0, nie, to już było.
0: Nie.
1: Hiszpania, Belgia, jeszcze nie wiemy.
0: Też nie.
1: Norwegia, Anglia, jutro.
0: Tym razem mam newsa o tym, że dziennikarka w Stanach Zjednoczonych w telewizji stwierdziła, że USA jest pierwszą reprezentacją, która zagrała naraz przeciwko dwóm krajom.
1: Dziękuję, ja słyszałem, bo to jest niebywałe.
0: Grali z Bośnią i Hercegowiną.
1: Jest pani w telewizji, która mówi, jesteśmy niesamowici, graliśmy z dwiema drużynami, Bośnią i Hercegowiną w jednym meczu. Kama
0: i Wiktor. Ale my z kolei jesteśmy pierwszym krajem na świecie, który ma dwóch ministrów obrony narodowej, Kosiniaka i Kamysza.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
7: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: No dobrze, sprawdzamy, co tam słychać na drogach regionu. Droga numer 81, droga numer 86. Tutaj trzeba puścić nogę z gazu. Więcej samochodów mamy także na tylko 94 w Piekarach Śląskich z uwagi na remont. Duży ruch na tylko 94, ale w Dąbrowie Górniczej. Jeśli chodzi o pogodę, no to dziś do 21 stopni chmury, słońce. Parasole odpoczywają sobie w domu.
9: Sponsorem programu był Decathlon.
11: Jest 8.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy w Małopolsce, ogromne utrudnienia na autostradzie A4. Na wysokości Bochni osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trasa w stronę Rzeszowa jest całkowicie zablokowana, a korek ma już prawie 3 km. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Burze i intensywne opady nad Polską. IMGW wydało alerty dla północno-wschodniej części kraju. Nawałnice przechodzą m.in. teraz przez Podlasie oraz Warmię i Mazury, a ostrzeżenia obowiązują co najmniej do godziny 18.00. Polscy siatkarze zagrają dziś z Niemcami. Towarzyskie spotkanie odbędzie się w Olsztynie o 20.00. Obie reprezentacje przygotowują się do kolejnych meczów Ligi Narodów.
12: Young Yankers, Kama i Wiktor.
13: Dzień dobry, w dniu frytek i kebaba. No takie święto jest w kalendarzu, naprawdę.
14: Ja dorzucam do tego jeszcze, bo zakochałem się właśnie, muszę wam powiedzieć.
13: Co dorzucasz?
14: Ogórki świeże, zielone ogóreczki, takie nasze polskie i pomidorki. Ojejku, przecież to jest po prostu mistrzostwo świata.
13: To ja na to wszystko kładę suchara jeszcze. Dawaj. Proszę bardzo.
15: Jak się nazywa pierwszy kęs bułki? Preambuła.
14: Nie. To mogę na drugą nóżkę jeszcze, mój ulubiony.
13: No dawaj.
14: Co robi nauczyciel na grillu? Niezapowiedzianą karkówkę.

0: przepraszam bardzo, która godzina?
1: Dokładnie 8.37, 15, 16 sekund, 17 sekund, 18 sekund.
0: Czyli za chwilę 8.38. Tutaj SK w piątek, ulubiony dzień tygodnia, piąteczek, super.
1: Obrodziła nam naprawdę w niesamowite historie, które dzieją się na świecie i to jest kolejna z nich, słuchaj.
0: Co znalazłeś, no?
1: Brytyjski przewoźnik, czyli British Airways, odwołał niedzielny lot z egzotycznej wyspy Barbados. Mieli lecieć prosto do Londynu. 300 osób miało lecieć, niestety nie poleciało, ponieważ załoga samolotu bawiła się w barze.
0: Nie, że wcześniej przylecieli, rozumiem, no i tak zabalowali, że nie mogli wyruszyć?
1: Podobno na 3 godziny przed odlotem jeszcze część załogi widziana była, jak odpala sobie drinki w barze, który mieścił się zaraz obok.
0: I rozumiem, że ktoś to ładnie sprawdził, pewnie było dmuchanie i do widzenia.
1: Wiesz, co krzyczeli, jak stali za barem?
2: Pomału odlatujemy! Odlot! Jankus!
1: Wiktor! No i nie odlecieli.
0: Jesteśmy na lotnisku!
1: No, polej!
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media
6: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: O, zrobiłeś to, zrobiłeś push the button.
1: Tak jest, ja już nie mam siły na więcej batonów.
0: Ty, tam dalej.
1: Nie, karmę mnie tym.
0: Ten muzyczny zawsze fajnie wchodzi. Za 12 minut godzina 9. Wszystkie
2: hity zaczynają się w Esce.
1: No, a w ogóle w wakacje to tych hitów nam obrodziło, słuchajcie. Jak grzybów po deszczu, a propos kurki już sprzedają, widziałem, są. Naprawdę.
0: Tak?
1: Tak.
0: No dobrze, no to, no to życzymy smacznego.
1: Kolejne nowe nagrania.
0: Rzeczywiście, bo nowe nagranie pojawiło się po dłuższej przerwie, powiedzmy, nieobecności, jeśli chodzi o nowe numery od Sanach, od Zuzi. Ale ten numer już pojawiał się na trasie stadionowej w takich małych fragmentach i ludzie szybko podłapywali, no i czekali na ten dzień, który właśnie następuje, 10 lipca.
1: Ten, kto podłapał, to pewnie zauważył, bo czytam z kartki, co prawda, i z internetu, że ten utwór, słuchajcie go, bo za chwilę jak go zagramy, to może złapiecie inspirację utworem Perfect od One Direction i Style od Taylor Swift. Podobno to są dwie główne inspiracje.
0: Okej. Okay. Ponoć brzmi jak pocztówka z wakacji. Ja przyznaję, że też jeszcze nie słyszałem. Czekałem na ten moment, więc to zapraszamy na premierę.
1: Jesteś gotowy?
3: Aha!
1: Mam naciskać?
3: Dawaj, pusza!

0: Wczoraj na antenie trwała akcja Donos, dzisiaj trwa akcja Suchar.
1: Ach, to prawda. Rzeczywiście, dzisiaj dzień frytek i nie tylko, no to idziemy w stronę sucharów.
0: One są zdecydowanie zdrowsze, przecież jak żołądek boli od frytek albo od kebaba, to co lekarz mówi?
1: No to mówi...
0: Zjedz sucharka.
1: Coś suchego, takiego delikatnego.
0: No i mamy.
1: Smacznego życzymy.
2: Jak nazwać gościa, który wygrał zawody ping-pongowe? Pingwin.
0: Pingwin.
1: Niestety ciąg dalszy nastąpi.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach.
1: Weekend za pasem, zobaczmy zatem co w sobotę, w niedzielę. Temperatura na bardzo podobnym poziomie, maksymalnie 22-23 stopnie w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jutro niemal pewno pada deszczu w centrum aglomeracji, w niedzielę nie powinno padać, ale słońca będzie dużo, na całe szczęście. Nie ma za to dużych korków, jest wzmożony ruch. Uważajcie, bo remontowo, między innymi na DK 94 w Piekarach Śląskich. Szerokości spokojne jest.
22: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer i serwis marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
21: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Zbliża się dziewiąta. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trzy osoby ranne, w tym jedna ciężko. To po czołowym zderzeniu dwóch busów pod Trzebnicą na Dolnym Śląsku. Łącznie busami podróżowało 7 osób.
2: W jednym był tylko kierowca, w drugim 6 osób. W momencie, kiedy jednostki przyjechały, zespół ratownictwa medycznego prowadził już RKO. W odniesieniu do jednej osoby działania trwają.
0: Mówi nam Dariusz Zajączkowski z Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, a na miejscu działają strażacy i ratownicy. Utrudnienia też na A4 na Podkarpaciu. Kierowcy muszą liczyć się z problemami nawet przez 15 godzin. W miejscowości Terliczka z ciężarówki wypadły części turbiny wiatrowej. Oba pasy ruchu w kierunku Korczowej są zablokowane, a jak przekazały służby, w ciągu dnia przewidywane jest całkowicie zamknięcie A4. Potężne upały wracają do Europy. Gorąco będzie też w Polsce. Synoptycy na południu Starego Kontynentu ostrzegają. Temperatury sięgną nawet 45 stopni. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
20: Ta kopalnia ma być od weekendu we Włoszech, gdzie część miast już wprowadziło najwyższy stopień alertów. Ponad 40 stopni będzie na Sardynii, a także w Toskanii czy Apulii. W Polsce na szczęście ta fala gorąca nie będzie aż tak silna.
23: We wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni.
20: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Zanim upały, to silny deszcz i burze. Dzisiaj w północno-wschodniej Polsce.
0: Gdzie, dodajmy, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW.
24: Kama i Wiktor.
25: Ha, to znowu my. Kama na wakacjach, Jankes, Wiktor przed mikrofonami Radia SK.
26: Jedni mówią dzień dobry, inni mówią do widzenia.
27: Dzień dobry, ja bym chciał kupić okulary. Jakie? Do widzenia. A, do widzenia.
25: Słuchajcie, karuzela dalej się kręci.
26: Im gorzej, tym lepiej. Messenger działa, tak? Tam jest ten mikrofon, gdzie wyrzuca się. Słuchaj.

0: No i to jest kolejny dowód na to, że stare jest piękne. Rok 96, Wannabe Spice Girls w Radiu SK.
1: To przyznawaj się, w której spice-etce się ten tego podkochiwałeś? Która była twoja ulubiona?
0: No tej od Beckhama.
1: Od Beckhama?
0: No.
1: Ja trochę jeszcze Jerry Halliwell też, tak, byłem taki Jerry niezdecydowany.
0: No
1: tak,
0: nie, no
1: troszkę,
0: wszystkie były
1: troszkę
0: fajne. No,
1: Mel B też miała taki okres, że była fajna. Potem już trochę mniej.
0: Wszystkie super wspaniałe. Jakiś czas temu miałem okazję, być dziewczyny pojawiły się na Wembley w Londynie na koncercie. Byłem, widziałem. Oj.
2: No właśnie sprawdzam, jak wyglądały.
1: Nie zburzyły twojego marzenia?
0: Nie.
1: Słuchaj, mam historię teraz, która trochę pachnie jak z filmu szpiegowskiego.
0: Okej.
1: A dotyczy ona nowych samochodów.
0: Co tam z tymi samochodami?
1: Od 7 lipca, czyli od 3 dni już. Mm-hmm. Wyobraź sobie, że każde nowe auto, które jest sprzedawane w salonach na terenie Unii Europejskiej, musi mieć wbudowaną kamerę, która patrzy ci prosto w oczy.
0: Nie.
1: Tak. I ona ma badać, to oczywiście tłumaczone jest tym względami bezpieczeństwa, czy się nie dekoncentrujesz, czy nie patrzysz na telefon, czy nie zerkasz tam gdzieś na współpasażerkę. I ta kamera cały czas na ciebie. I ona łypie, i ona luka, i puka, i stuka.
0: Ale tak sobie myślę, że historia powolutku tak zatacza koło, prawda? Stare teksty, tak? Są świeżutkie takie, no.
3: Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie wytrzymam!
4: To jest radio. To jest radio SK.
5: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
7: Czeka na głosy na SK.pl.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian?
10: Mm?
9: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Wznieśmy toast za rodzinę.
14: Cheers to your perfect family.
13: Oby jej przyszłość zapłonęła najjaśniej. Ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni, bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj, pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
15: Kaufland jest!

0: kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 za kilogram. Kaufland.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Katowice, Uniwersytecka 20.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
3: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla Ciebie pracę za granicą. Stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już w najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy nad Zalew Sosina w Jaworznie do ośrodka wypoczynkowego Sosina Dreams. W otoczeniu wyjątkowych domków nad samą wodą razem z ekipą Radia SK poczujecie prawdziwy wakacyjny klimat. Lubisz sporty wodne? Wodny relaks? Czeka na wszystkich super nowoczesny sprzęt i ekstra zabawa. Ależ to będzie sobota! Świetna atmosfera, mnóstwo letnich atrakcji i Radio SK. Do zobaczenia w Sosina Dreams.
6: I po reklamie.

0: Siska, ja w temacie tych żarcików. Za co poszedł siedzieć jamnik?
1: Za długi.
0: Pozdrawiam cały Wrocław i przyszłomena.

0: Dobry jest Oskarek, do klaskania w rytm.
1: Przypomniało mi się, że byliśmy z Oskarem na Capo Verde, na Wyspach Zielonego Przylądka.
0: Stamtąd jest ten bramkarz sławny.
1: No właśnie, no i sławny nasz wyjazd.
0: Nie mów mi lepiej, dobrze, bo tam była Ola, a mnie nie było, także nie chcę znać szczegółów.
1: No dobra, 22 minutki i będzie za mnie godzina 10, fajnie, że z nami jesteście od samego rana, dzisiaj na zewnątrz, no. Pogoda taka...
0: I postanowiliśmy, że skoro w kalendarzu jest dzień frytek i kebaba, a to strasznie siada na żołądek. No niby to jest dobre, ale jednak umówmy się, to nie jest zdrowe jedzenie. Zamieniliśmy to wszystko na poranne suchary. O, i popijamy herbatką.
2: Jak nazywa się człowiek, który wygrał kamień, a później odpoczywał w kościele? Winston Churchill.
0: Teraz doszło, teraz mam.
1: Kurch po angielsku.
0: Stone.
1: Wiadomo, przecież każdy skojarzył.
0: Wszystko jasne.
1: A masz coś na drugą nóżkę?
0: Oczywiście, tylko coś takiego prostszego.
3: Dawajcie.
2: A wiecie może w radiu, jaka temperatura nie lubi wojny? Pokojowa.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Kochamy was.
4: Autopromocja.
5: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Postaw na studia, które mają znaczenie. Wybierz Politechnikę Śląską i odkryj nowe kierunki. Od sztucznej inteligencji po bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. Wejdź na stronę rekrutacja.polsl.pl i zaprojektuj z nami swoją przyszłość.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Sosnowiec, Grupa Krotowski, Zagłębia Dąbrowskiego 19. BYD. Build your dreams.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz idealnego miejsca na wakacje? Odkryj Jurę Krakowsko-Częstochowską, krainę malowniczych skał, zamków i niezapomnianych widoków. A jeśli Jura, to tylko resort jurajski. Resort Jurajski. Czekają tu na Ciebie komfortowa baza noclegowa, park wodny z podgrzewaną wodą, nowoczesne pole biwakowo-kempingowe w Sosnowym Lesie, mnóstwo atrakcji i animacji dla dzieci oraz dorosłych. Niezapomniane lato? Tylko Resort Jurajski. Zapraszamy na resortjurajski.pl.
5: I po reklamie.

0: 16 minut, bo nie znamy godzina 10 tutaj jest, w piątek, 10 lipca.
1: Łukasz Zduńczyk przyszedł nas uratować.
2: No witam, dobry. Cześć.
0: Łukasz, jadłeś, co jadłeś dzisiaj już?
2: Owsianka była, grana na śniadanie i kawka.
0: Ja polecam owsiankę, jeszcze tak rozbełtać banana i już robi się w ogóle taki kebab się robi.
1: My pyszne. Z kolei od samego rana w dniu kebaba i frytek zajadamy się sucharami, bo stwierdziliśmy, że to najzdrowsze. Słuchajcie, większość wiadomości, które pojawiały się, za wszystkie oczywiście bardzo dziękujemy, które dostawaliśmy, często zaczynały się od takiego statementu.
3: Nie podpuszczam, ale nie puścicie tego.
2: Ale panowie, mam propozycję. Zagrajcie to, to nie. Będziecie mieli dłuższy weekend.
1: Nie,
0: aż tak bardzo nie chcemy mieć długiego weekendu.
1: Stwierdziliśmy, że warto to wszystko zamknąć na koniec spotkanie z El Profesorem.
0: To prawda, profesor habilitowany, mistrz, no i można by tak jeszcze długo.
4: Przybiega leśnik do leśnika, lekko zdenerwowany. Mówi: Stasiek, widziałem, jak w lesie dzik zaatakował twoją żonę. A mówię, jak ją zaatakował, to niech się teraz broni.
1: Do jutra!
0: Jak jutra?
5: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: No przecież mówiłem, że dowcipy opowiadam.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jedno miejsce. Tysiące letnich emocji. Szczyrk. Szlaki piesze, zjazdowe trasy rowerowe, koleje linowe, atrakcje dla dzieci, wypoczynek z psem i nowość tego sezonu. Już 11 lipca otwarcie Salamandra Alpine Coaster na hali Skrzyczeńskiej. Wjedź kolejką, zjedź z uśmiechem i przeżyj lato na najwyższym poziomie. Aktywny wypoczynek tylko w Szczyrku.
8: Szukasz pomysłu na drugi weekend lipca? Znajdziesz go w Istebnej. Już 11 i 12 lipca. 29 dni Istebnej w Amfiteatrze pod Skocznią. Dwa dni muzyki i góralskiej energii. Koncert Muzyka Gór, zespołu regionalne Strefa dla Dzieci i dyskoteka. Gwiazdy wydarzenia w sobotę. Perfekt z Łukaszem Drapałą. W niedzielę Mateusz Ziółko z trasą 40x40. Wstęp wolny. Na wspólne świętowanie zaprasza wójt gminy Istebna.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: No cześć, ponownie tutaj Przemek Kobiejka. Obecnie nie ma dużych korków i to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich osób, które w tym momencie gdzieś jadą. Spory ruch samochodowy był, ale tak godzinę temu. Obecnie jedynie trzeba na chwilę wyhamować na autostradzie A4. Z tego co widzę, no to na wysokości Chorzowa w kierunku Wrocławia doszło do jakiegoś zdarzenia, więc w tym miejscu trzeba puścić nogę z gazu. Dziś temperaturowo do 21 stopni, całkiem nieźle, brak opadów też.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 pod Rzeszowem. Z ciężarówki spadła na drogę przewożona część turbiny wiatrowej. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku granicy w Korczowej. Więcej o tym Emanuela Kwaśniak.
21: Korek ma już około kilometra i ciągnie się od miejscowości Nowa Wieś do zjazdu z autostrady na drogę S19 w Terliczce. Sam zjazd na ekspresówkę również jest zablokowany, a ruch w kierunku Korczowej odbywa się obecnie jednym pasem. pasem.
20: A4 może być już wkrótce zamknięta. Nie żyje kierowca jednego z busów, który rano zderzył się czołowo w niedaleko Trzebnicy. Jednym z pojazdów podróżowało 6 osób, 2 z nich trafiły do szpitala. Kierowca drugiego busa, który jechał sam, zmarł mimo reanimacji. Sukces służb po wielu miesiącach poszukiwań. Zatrzymany został jeden z mężczyzn, który prawdopodobnie brał udział w napadzie na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów. Napad miał miejsce w grudniu 2024 roku.
0: Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej jeden z podejrzanych został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. To mężczyzna w wieku 46 lat.
20: Mówi nam Edyta Adamus ze stołecznej policji. A przypomnijmy, to jeden z najgłośniejszych napadów jubilerskich w Polsce. 3 napastników przebranych w uniformy firmy przewozowej wtargnęło do sklepu i w niewiele ponad minutę ukradło kosztowności. Straty oszacowano na około 1,5 miliona złotych.
15: Ja myślałem, że takie historie to tylko w GTA się dzieją, słuchajcie. 2 minuty po godzinie 10:00, to jest Radio SK. Odliczamy razem ostatnie chwile przed wakacyjnym weekendem. Ci, co są na urlopie, pewnie jeszcze śpią, także niech odpoczywają, a my popracujmy razem z hitami na czasie. Dokładamy trochę luz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jay-Z i Linkin Park. A teraz szokująca informacja na temat naszych polskich bocianów, które, słuchajcie, przestały o siebie dbać. To jest oficjalna informacja. Polskie bociany przytyły. To wyszło z badań naukowców, bo okazało się, że bociany są coraz grubsze, bo często jedzą na wysypiskach śmieci, a tam jest bardzo niezdrowe i kaloryczne jedzenie. Znaczy, no jeśli o to chodzi, słuchajcie, to my ludzie nie możemy bocianów teraz krytykować, bo każdego z nas czasami łapie ochota na śmieciowe jedzenie, zwłaszcza jak się jedzie z rodziną na wakacje. A poza tym, bociany wylatują w ciepłe kraje na jesieni, to jeszcze zdążą zrobić formę. A weźcie za chwilę mundialowy hit od Shakiry.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro!
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

0: jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
3: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
2: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
4: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś i złap ekipę SK Summer City.
5: Sponsorem wakacyjnej akcji SK Summer City jest właściciel autoryzowanego salonu marki Bike. Eurocast Katowice, ulica 73 Pułku Piechoty 1.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
8: I po reklamie.

0: Ile ta dziewczyna ma siły w głosie. Anastasia w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Ja się wam przyznam, że dzisiaj bardzo humor o poranku poprawiłem i wasze suchary, które wysyłaliście do naszej ekipy Janka Sakamy i Wiktora. To były bardzo dobre żarty, więc teraz mam pytanie do was. Dlaczego wy macie dobry humor? Dlaczego ten piątek to u was dzień dobry? Nagrajcie w tej sprawie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego ten piątek to dzień dobry, oprócz tego, że to jest początek weekendu? Coś jeszcze dorzućcie. Może jakaś pani w autobusie się tak ładnie do was uśmiechała? A może druga połówka, która wcześniej wstawała do pracy, przed wyjściem zrobiła wam śniadanie? A może teściowa przed chwilą zadzwoniła i zaproponowała, że dzieci na cały weekend do siebie weźmie? Czekam na głosówy, a ja w tym czasie zagram Jonathan Bledka i Gips. To za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Cześć, to Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja, bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
8: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
14: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
20: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
21: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
19: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
22: I po reklamie.

0: I tak to można zaczynać urlop, ale Farben w Radiu SK. Kamil napisał, że ta piosenka idealnie oddaje jego nastrój, bo to ten Kamil, który przed chwilą mówił, że ostatnie godziny go dzielą od początku wakacyjnego urlopu. Dlaczego ten piątek to u was dzień dobry? Nagrywacie w tej sprawie głosówki na Messengerze? Jeszcze Kacper.
1: Halo SK, ja dzisiaj mam dobry humor, człowiek się wyspał i wczoraj dostał wypłatę. Dlatego ten dzień jest piękny.
0: Ten dzień jest piękny nie tylko dla ciebie. Twoja ukochana prawdopodobnie też się cieszy z tych waszych nowych wspólnych pieniędzy. Prawdopodobnie jeszcze bardziej niż ty. I już pewnie szykuje dla was jakieś sobotnie zakupy.
2: Radio SK. Sponsorem programu był Bros. Producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
3: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Zaplanuj wakacje w rodzinnym hotelu Kocierz Resort i nie płać za pobyt dzieci. Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami i animacjami dla całej rodziny w cenie pakietu. Lokalizacja na skrzyżowaniu górskich szlaków, gra terenowa, hamaki, yoga, kort tenisowy, spa, sauny i strefa dla morsów. W czasie wakacji na Kocierzu zabierzemy Was nad jezioro, by popływać na kajakach, a kolację zjecie na tarasie widokowym naszej karczmy przy muzyce na żywo. Jesteśmy tylko 1,5 godziny od Katowic i Krakowa. Sprawdź na www.kocierz.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już w najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy nad Zalew Sosina w Jaworznie do ośrodka wypoczynkowego Sosina Dreams. W otoczeniu wyjątkowych domków nad samą wodą razem z ekipą Radia SK poczujecie prawdziwy wakacyjny klimat. Lubisz sporty wodne? Wodny relaks? Czeka na wszystkich super nowoczesny sprzęt i ekstra zabawa. Ależ to będzie sobota. Świetna atmosfera, mnóstwo letnich atrakcji i Radio SK. Do zobaczenia w Sosina Dreams.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach.
22: Temperatura w naszym regionie wyniesie dziś maksymalnie 21 stopni, czyli słynne oczko. Jeśli chodzi o deszcz, to dziś się go nie spodziewamy. Na całe szczęście, kto ma w planie, nie wiem, grilla, jogging, rower, bieganie, spacer, wyjście ze znajomymi, no to nie musi brać parasola. Jutro i pojutrze odrobinę cieplej, 22-23 stopni w Katowicach, w Dąbrowie Górniczej i uwaga, w przyszłym tygodniu, dokładnie w połowie przyszłego tygodnia, wrócą upały.
1: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer i serwis marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
19: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej.
22: No cześć, tutaj Przemek Okopiejka. W sobotę o godzinie 12 na katowickim rynku startują wakacyjne rozgrywki szachowe. Na miejscu czekać będą klasyczne szachy oraz wielkoformatowe gry plenerowe, m.in. Jenga, XXL, Cornhole, fińskie kręgle i Connect 5. Mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta Katowice.
18: Tu na pewno możliwość nie tyle spróbowania się w samej rywalizacji w gry w szachy, ale też i może rozpoczęcia pięknej przygody. Właśnie jeżeli chodzi o królewską grę, będą instruktorzy, którzy będą pokazywać, jak rozpoczynać grę, a więc uczyć tak zwanych otwarć, jak kończyć rozgrywki i podstawowych zasad dla tych, którzy nigdy z szachami wcześniej nie mieli do czynienia.
22: A jutro o 14 na miejscu będzie nasza ekipa SK Summer City. Do zobaczenia.
9: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej, www.galeriakatowicka.eu.
23: Zbliża się 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Służby w akcji pod Lidzbarkiem Warmińskim. Policjanci podczas interwencji w budynku przy ulicy Warmińskiej natrafili na urządzenia wybuchowe z czasów wojennych.
24: W te działania są zaangażowani strażacy PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz strażacy ochotnicy. Na czas działań z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców.
23: Mówi oficer prasowa z policji w Lidzbarku Warmińskim Beata Szydłowska, a ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw, które znajdują się najbliżej znaleziska. 2,9% tyle wyniesie inflacja na koniec roku. To najnowsza prognoza Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie wzrost PKB powinien wynieść 3,7%. Jak zaznaczają eksperci, spowolnienie inflacji to efekt przede wszystkim niższych cen paliw. Muszą znać miasto na wylot. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zapytaliśmy mieszkańców, jaki powinien być właśnie taki kierowca.
25: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
26: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.
27: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
23: A swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia.
0: Ja jeszcze jedną rzecz dorzucam. Tak? Dobry kierowca taksówki powinien mieć ustawione najlepsze możliwe radio, czyli oczywiście Radio SK. Pozdrawiamy wszystkich kierowców taksówek i tych, którzy teraz w taksówkach jadą. SK dokłada wakacyjne hity na czasie. Loco Contigo w tej godzinie się pojawi, a więc tak. Poczujecie się jak na wakacyjnej imprezce na plaży. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Marisa w Radiu SK i właśnie takie hity grają między innymi u Karoliny w samochodzie.
1: SK, tu kierowca taksówki, ze mną zawsze pracujecie, jesteście w trasie. Pozdrawiam.
0: My jesteśmy z wami w trasie, a wy udowadniacie, że ten piątek to dzień dobry i teraz poczujcie to szczęście, to ulgę, którą czuje nasz słuchacz Bartek.
2: Ten piątek jest piękny, bo dzisiaj przyklejam ostatnie listy w mieszkaniu, które wykańczaliśmy przez kilka ostatnich miesięcy i jutro się wprowadzamy na swoje, także... Nareszcie.
0: A Bartek, znajomi już czekają na zaproszenie na jakąś parapetówę. A poza tym, skoro po tym całym wykańczaniu mieszkania ty masz jeszcze z kim do tego mieszkania się wprowadzać, to znaczy, że wasz związek prawdopodobnie przetrwa już wszystko. No, co najmniej do pierwszego remontu albo do pierwszych porozrzucanych skarpetek w sypialni.
3: Promocja. Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
12: Jeszcze nie, a ty?
11: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
12: Brzmi fajnie.
11: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
12: Zapisy już ruszyły?
11: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
12: Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
11: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla Ciebie pracę za granicą. Stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
15: I po reklamie.

0: Sean Paul i Alexis Jordan w Radiu SK. No i świetne wieści z Mundialu. Słuchajcie, są spore szanse, że Polacy wystąpią w wielkim finale Mistrzostw Świata. Chodzi o nasz skład sędziowski. Według nieoficjalnych informacji Szymon Marciniak jest jednym z trzech głównych faworytów do poprowadzenia finału tegorocznego Mundialu. I podobno z tych trzech to ma największe szanse. I to potwierdza, słuchajcie, starą prawdę o nas. My Polacy może nie gramy zbyt dobrze w piłkę, prawda? Ale do oceniania jak grają inni, to my zawsze jesteśmy pierwsi. A poza tym Szymon Marciniak ma atuty. Nie wiem, czy widzieliście, jaką on ostatnio formę zrobił. On ma tak wielkie mięśnie, że się ledwo w koszulce mieści. Na jego widok ci wszyscy piłkarze jak Haaland, Messi czy Ronaldo to drżą na jego widok. Mam nadzieję, że prezes FIFA również.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
1: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Katowice, Grupa Krotowski, Kościuszki 229, Centrum Handlowe Libero. BYD. Build your dreams.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
10: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz idealnego miejsca na wakacje? Odkryj Jurę Krakowsko-Częstochowską, krainę malowniczych skał, zamków i niezapomnianych widoków. A jeśli Jura, to tylko resort jurajski. Resort Jurajski. Czekają tu na Ciebie komfortowa baza noclegowa, park wodny z podgrzewaną wodą, nowoczesne pole biwakowo-kempingowe w Sosnowym Lesie, mnóstwo atrakcji i animacji dla dzieci oraz dorosłych. Niezapomniane lato? Tylko Resort Jurajski. Zapraszamy na resortjurajski.pl.
13: I po reklamie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, a dzisiaj bardzo ważny dzień, święto naszego narodowego przysmaku, Światowy Dzień Kebaba. Słuchajcie, Polacy zamawiają 5 milionów kebabów dziennie i uwaga, zamówienie wpływa średnio co 10 sekund. No zwłaszcza w piątki. Niejedną osobę kebab po piątkowej imprezce uratował, prawda? Kiedy wszystkie knajpy w mieście są pozamykane, kebab jest zawsze otwarty, prawda? A poza tym przy kebabie się poznaje ludzi. Wystarczy zadać jedno pytanie. Z jakim chcesz sosem? I od razu wiemy, z kim mamy do czynienia. Ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy zawsze biorą z łagodnym. I jeszcze jedna bardzo ważna wskazówka dla wszystkich. Zanim zamówicie kebaba, 3 razy się upewnijcie, czy druga połówka na pewno kebaba nie chce, bo potem na 100% będzie chciała gryza.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
6: Uczę się włoskiego.
5: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
9: Nerdsfera. Najlepsze.

0: Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Dziś w naszym regionie brak oborów deszczu, temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni, także całkiem nieźle. Można wybrać się na jogging, rower, spacer, bieganie, wszelkie aktywności jak najbardziej wskazane. W weekend trochę cieplej, temperatura wyniesie nawet 23 stopnie, ale uwaga, jutro możliwe małe opady deszczu w Katowicach czy w Bytomiu. Uwaga, uwaga, w przyszłym tygodniu wrócą upały 27-28 stopni.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Punktualnie południe, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Zabójstwo, obława i zatrzymanie podejrzanego w świętokrzyskim Jędrzejowie. Mundurowi w środku nocy dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie. 29-latki mimo reanimacji nie udało się uratować. Do poszukiwań sprawcy ruszyli funkcjonariusze z psami tropiącymi i drony, mówi Damian Janus ze świętokrzyskiej policji.
16: Około godziny 3:00 policjanci zatrzymali 19-latka.
15: 19-latek czeka teraz na przesłuchanie. To kolejna taka tragedia w regionie w ostatnich tygodniach. W czerwcu zatrzymano byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia, a kilka dni temu po obławie złapano 65-latka, który miał zabić żonę. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i grupa posłów nie była w stanie złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Dostępu do pomnika odmówiła im policja. Doszło do słownych przepychanek między politykami, a grupą protestujących i policją.
17: A ty, Kaczyński, nie wyzywaj ludzi bez podstaw!
18: A ty z tego się zabij!
19: Wyrzuciliście nas w brutalny sposób.
20: Domagamy się respektowania naszych praw.
15: Zdjęcia i nagrania z miesięcznicy mamy dla Was na sk.pl. Poszukiwania pumy w zachodniopomorskiem wciąż trwają. Zwierzę zauważono w okolicy Krasinki i Rekowa, niedaleko Koszalina. Do gminnego sztabu kryzysowego wciąż napływają informacje od mieszkańców o potencjalnych miejscach pobytu drapieżnika. Wszystkie są szczegółowo sprawdzane. Spokojnie, puma, gdy uda się ją złapać, trafi do zoo.
21: A była taka rymowanka nawet, ja w sprawie pumy, ale to może nie do końca.
22: Nie,
21: idźmy w tym kierunku. Intymne pytanie do ciebie, Kuba, mam, które powie, jakim jesteś człowiekiem. Z jakim sosem zawsze bierzesz kebaba, bo dzisiaj Światowy Dzień Kebaba.
22: Mieszane.
21: Mieszane, czyli tak pomiędzy.
22: Ale ja powiem ci, że mieszany, ale z taką domieszką ostrego.
21: A w Radiu SK zawsze jest podwójna dawka hitów na czasie najlepszych na lato. Swedish House Mafia już teraz, a za chwilę sobie odpoczniemy w pracy z Kubą i Kubą. Będzie kawka na tarasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 2 minuty po godzinie 12:00.

0: Pink w Radiu SK podnosi nas na duchu na ostatniej prostej przed weekendem, żebyśmy ostatkiem sił jakoś do tego weekendu dotrwali. Już ostatnie godziny nam zostały, 18 minut po godzinie 12, a na dobre rozpoczęcie wakacyjnego weekendu, jak zawsze w Radiu SK, mamy jeszcze więcej najlepszych hitów na czasie na lato w programie SK Live Remix. Startujemy już o 20, po gorącej 20 i najpierw przez 3 godziny w Radiu SK lecą najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem naszą antenę przejmują najpopularniejsi producenci na świecie: Armin Van Buuren, Jax Jones, James Hype i jeszcze wakacyjna promocja SK Live Remix mamy dla Was także jutro, w nocy z soboty na niedzielę. Na naszej antenie pojawi się na przykład Alan Walker. Także jeśli Wam się szykuje jakaś domówka albo grilly ze znajomymi, odpalajcie Radio SK w tle, nie pożałujecie. I zostańcie z nami, bo po krótkiej przerwie za chwilę między innymi Justin Bieber i Nicki Minaj. Radio
1: SK. Reklama. Postaw na studia, które mają znaczenie. Wybierz Politechnikę Śląską i odkryj nowe kierunki. Od sztucznej inteligencji po bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. Wejdź na stronę rekrutacja.polsl.pl i zaprojektuj z nami swoją przyszłość.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wznieśmy toast za rodzinę.
4: Cheers to your perfect family.
3: Oby jej przyszłość zapłonęła najjaśniej. A ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni. Bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj. Pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: Jedno miejsce. Tysiące letnich emocji. Szczyrk. Szlaki piesze, zjazdowe trasy rowerowe, koleje linowe, atrakcje dla dzieci, wypoczynek z psem i nowość tego sezonu. Już 11 lipca otwarcie Salamandra Alpine Coaster na hali Skrzyczeńskiej. Wjedź kolejką, zjedź z uśmiechem i przeżyj lato na najwyższym poziomie. Aktywny wypoczynek tylko w Szczyrku.
7: To będzie ostatnia reklama.
1: Szukasz pomysłu na drugi weekend lipca? Znajdziesz go w Istebnej. Już 11 i 12 lipca, 29 dni Istebnej w Amfiteatrze pod Skocznią. Dwa dni muzyki i góralskiej energii. Koncert Muzyka Gór, zespołu regionalne Strefa dla Dzieci i dyskoteka. Gwiazdy wydarzenia w sobotę. Perfekt z Łukaszem Drapałą. W niedzielę Mateusz Ziółko z trasą 40x40. Wstęp wolny. Na wspólne świętowanie zaprasza wójt gminy Istebna.
8: I po reklamie.

0: tego numeru na wakacjach zabraknąć nie może. Nicky Jam i Enrique Iglesias w Radiu SK. Nie może też zabraknąć najlepszych nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No bo my się na nowościach znamy i codziennie podrzucamy to, co mamy dla was najlepszego. I teraz nowość od artysty, który jutro szybko nie zaśnie, bo o 23 będzie kibicował Norwegii na mundialu w ćwierćfinale z Anglią. Bo właśnie z Norwegii pochodzi Kygo, który właśnie wydał nowy numer. Na wokalu pojawia się amerykański artysta Max McKnown. Odpocznijmy razem w piątek. Take Me Back już teraz w Radiu SK. I opada stres. Tak się właśnie zaczyna weekend z hitami na czasie.

0: Kuban i Zalia w piątkowe wakacyjne popołudnie na antenie Radia SK. Dla Piotrka to jest naprawdę dzień dobry.
1: Siemaneczko SK, u mnie piąteczek jest wspaniały, wczoraj wleciała wypłata, dzisiaj od 6 w pracy, za godzinę będę w domu.
0: No to jesteśmy razem z wami na ostatniej prostej przed wakacyjnym weekendem, a jeśli chodzi o wypłatę, to słuchajcie, niektórzy dostają 10, tak jak Piotrek, niektórzy przed 10, niektórzy 15, niektórzy do ostatniego dnia miesiąca, czyli za każdym razem wśród nas jest osoba, która za chwilę dostanie wypłatę i tego się trzymajmy. Zaraz gramy dalej, będzie m.in. wakacyjny Calvin Harris.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurczybłydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: I po reklamie.

0: sponsor programu Tauron Polska Energia. Dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
2: Zbliża się 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Ruch wahadłowy na fragmencie krajowej 12 pod Piotrkowem Trybunalskim. To po tym, jak w miejscowości Przygłów zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Jedna osoba została ranna, utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. NFZ żąda wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Chodzi o operację tamtejszego radnego z PiS-u, która miała zostać przeprowadzona na zawieszonym oddziale.
3: Od 25 marca na oddział nie został przyjęty żaden pacjent, ani w trybie nagłym, ani planowym.
2: Mówi Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ. Po otrzymaniu wyjaśnień fundusz ma podjąć decyzję co do dalszych kroków w tej sprawie. Gorący spór o flagę Ukrainy przed ratuszem w Szczecinku. Mieszkańcy chcą jej zdjęcia i podejmują drugą próbę złożenia petycji na stół burmistrza.
4: Tutaj flaga ukraińska jest powieszona jako pierwsza przy wejściu do urzędu. Tak nie powinno być.
2: Burmistrz Jerzy Hardy-Douglas broni swojego stanowiska.
5: Uważam, że ta flaga do momentu, kiedy nie dojdzie do jakiegoś porozumienia, do zakończenia wojny, powinna wisieć.
2: Flaga znikała już sprzed szczecineckiego magistratu, a sprawcy są ścigani. Kolejne satelity Starlink trafiły na orbitę. Tym razem rakieta Falcon 9 wyniosła ich aż 29. Urządzenia dołączą do słynnego pociągu satelitów, który co jakiś czas można obserwować na niebie. Nowe satelity będzie można zaobserwować na przykład dziś, już około 22:40.
6: Punktualnie godzina 13 w Radiu SK. Już wiemy, co się dzieje, więc wracamy do hitów na czasie i dużo takich wakacyjnych dla was mam. Za chwilę będzie m.in. Gigs i Kukon z wakacyjną nowością, a potem letni hicior sprzed lat. Dante Thomas i jego Miss California. To jest właśnie piątek z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: na wakacyjną noc i na piątkowe popołudnie. W Radiu SK gramy wakacyjne hity na czasie. Sylwia Grzeszczak za nami, a tymczasem w Unii Europejskiej, słuchajcie, pojawił się szalony pomysł, żeby kontrolować nas przez satelitę. Już wam mówię, o co chodzi. Jest propozycja, żeby do 2030 roku w nowych samochodach na terenie Unii Europejskiej pojawił się taki specjalny system, który przez satelitę będzie sprawdzał, z jaką prędkością jedziemy, i jeżeli będziemy przekraczać tę dopuszczalną, to nasz samochód, słuchajcie, będzie tracił moc, żebyśmy tej prędkości nie przekraczali. Znaczy, no umówmy się, bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Trzeba przestrzegać przepisów, ale ja mam tylko nadzieję, że w tych samochodach będzie taki przycisk alarmowy: spieszę się do pracy, prawda? Bo jeśli nie będzie, to coś czuję, że niektórzy prędko nie pozbędą się starych samochodów. Radio SK. No i będziemy mówić jak nasi ojcowie i dziadkowie. Kiedyś to była motoryzacja.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
2: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Witamy w słonecznej Kalifornii. Nawet jeśli ta Kalifornia aktualnie znajduje się w biurze w pracy, to i tak może być przyjemnie. Dante Thomas, to są właśnie hity na czasie na lato w Radiu SK. A teraz przenosimy się do japońskiej Osaki, bo tam trwa zacięty bój polskich siatkarek. Dziewczyny walczą w Lidze Narodów z Brazylią, no i ciężko jest, bo pierwszego seta przegraliśmy, ale w drugim elegancko dziewczyny odpowiedziały. Jest 1-1, w trzecim secie też zacięta walka, aktualnie 7-6 dla Brazylii. Trzymamy kciuki, żeby ten mecz się szybko skończył na naszą korzyść, no i żeby dziewczyny miały szansę skorzystać z tej służbowej delegacji do Japonii, prawda? A wieczorem, przypominam, do gry wchodzą nasi siatkarze. Panowie, towarzysko w Olsztynie zagrają z Niemcami. Ja wiem, że to mecz towarzyski, ale wiadomo, trzeba pokazać sąsiadom, kto tu rządzi. Zwłaszcza, że chodzi o tych sąsiadów.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
15: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
16: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik.
2: Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Ale to dobrze buja. Po tym numerze to już jesteśmy mentalnie przygotowani do tego, żeby zaczynać weekend. David Guetta, Alokistic Fairy na antenie Radia
1: SK. Ja przed tym numerem nie wiem, jak wy też już byłam mentalnie przygotowana, żeby rozpocząć weekend i mówię to w imieniu wszystkich pracowników tego kraju.
0: Ale ja urodziłem się w nad i.
2: Ja się urodziłem w piątek, ja jestem wiecznie przygotowany na weekend.
0: On ma po prostu wiecznie piątek w sercu, czyli dobrych ludzi tutaj na popołudnie piątkowe do was wybraliśmy. Kasia Węsielska, Michał Hanczak przejmują stery. Czas wrzucić na luz w Radiu SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro!
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99, a Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
14: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy.

0: ostatnia reklama.
1: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
2: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Dziś w naszym regionie brak oborów deszczu, temperatura wyniesie maksymalnie 21 stopni, także całkiem nieźle. Można wybrać się na jogging, rower, spacer, bieganie, wszelkie aktywności jak najbardziej wskazane. W weekend trochę cieplej, temperatura wyniesie nawet 23 stopnie, ale uwaga, jutro możliwe małe opady deszczu w Katowicach czy w Bytomiu. Uwaga, uwaga, w przyszłym tygodniu wrócą upały 27-28 stopni.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Wyjątkowych wakacji w Twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej.
5: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Trasa na 5 lub 10 km i 25 przeszkód. Przed nami kolejny widowiskowy bieg z przeszkodami, który połączy rywalizację, aktywność fizyczną i rodzinną zabawę. Już jutro w Dolinie Trzech Stawów wystartuje katowicka edycja Arm Race, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta Katowice.
7: Jak ktoś lubi się nieco pobrudzić, to tutaj będzie do tego okazja, aby bezkarnie potaplać się w błocie. Liczne przeszkody do pokonania. Zachęcamy całe rodziny, aby wziąć udział tej rywalizacji.
5: Więcej na armrace.pl. A jeszcze dziś nasza ekipa SK Summer City pojawi się w Galerii Katowickiej i jak co piątek będziemy mieć dla Was może nagród, może prezentów. Szukajcie naszego pomarańczowego patrolu.
6: Wyjątkowych wakacji w Twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej, www.galeriakatowicka.eu.
8: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nie żyje Maja Gadowska, podopieczna fundacji Cancer Fighters. Dziewczynka zmagała się z nowotworem kości wraz z Łatwogęgiem, autorem historycznej zbiórki dla chorujących na raka dzieci. Nagrała utwór Wszystkie marzenia, który doskonale znacie z Eski.
9: Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: O śmierci dziewczynki poinformowała Fundacja Cancer Fighters. Będzie nam ciebie ogromnie brakować, pisze fundacja. Wspomnienie Mai znajdziecie też na sk.pl. We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi. Tak premier komentuje reformę systemu ochrony zdrowia. Donald Tusk liczy w tej sprawie na ponadpolityczne porozumienie.
1: Bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia.
0: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Chcemy uporać się z tym do nocy, zapewniają drogowcy. To informacje za czwórki pod Rzeszowem, gdzie od kilku godzin trwają duże utrudnienia. Na jezdnię w kierunku Korczowej na wysokości węzła Rzeszów Wschód z ciężarówki spadł element turbiny wiatrowej. Zablokowane są oba pasy i zjazdy na S19 i drogę krajową numer 97. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Drogowcy czekają na specjalny pojazd, który jedzie tam z Ukrainy. Zdjęcia turbiny wiatrowej leżącej na jezdni znajdziecie na sk.pl.
2: Wrzuć na luz.
3: Wrzuć na luz.
2: Wrzuć na luz.
3: Na luz.
2: Radio SK.
4: Dwie minuty po 14. A propos tych wszystkich marzeń, to mamy nadzieję, że sobie dzisiaj jakieś spełnicie.
5: Zawsze trzeba myśleć o swoich marzeniach. I Maja nas też tego nauczyła, że nawet jak los jest okrutny, to zawsze te marzenia można spełniać.
4: A i proszę też zadzwonić do kogoś, do kogo nie dzwoniliście dawno. Pamiętajcie, żeby to zrobić. Po prostu tak dzisiaj i tyle.
5: Kasia Węsierska.
4: Michał Hanczak. Dzień dobry. Nareszcie gram od...

0: Kiedyś to były czasy, teraz to już nie ma czasów. Widzę, że ciężarówka, raczej turbina na czwórce leży. A pamiętam czas, jak się kiedyś rozbiła ciężarówka z czekoladą i cała autostrada mlekiem i miodem płynąca. To było dopiero coś.
1: To był news, o którym warto było powiedzieć wszem i wobec. 19 minut po 14, Martin Garrix, Ed Sheeran za nami, a za kilka chwil zagramy wam premierę, która rzeczywiście od wczorajszego wieczora
0: rozgrzewa
1: algorytmy i nie tylko.
0: ITP, ITD, Sanach, ta pani właśnie tak się nazywa, wydała kolejny hit, co oznacza, że pewnie szykuje się na kolejne koncerty. Oby trzymamy kciuki.
1: O, nawet dzisiaj w Białymstoku w arenie kolejny z jej stadionowych koncertów, ale o Sanach za chwilę. Radio
2: SK. Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Sosnowiec, Grupa Krotowski, Zagłębia Dąbrowskiego 19. BYD. Build your dreams.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wznieśmy toast za rodzinę.
10: Cheers to your perfect family.
9: Oby jej przyszłość zapłonęła najjaśniej. Ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni, bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj, pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Piątkowe popołudnie z Radiem SK i my jesteśmy z Kasią zupełnie inni niż politycy, bo my jak coś obiecamy, to słowa dotrzymamy.
1: Cóż chodzi obiecać?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Ale prawda jest taka, że tu się zgadzam, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ten zaczął się już wczoraj, graliśmy zanim trafił na streamingi i gramy i dziś.
0: Bo pierwsze reakcje są bardzo pozytywne, no fani w Stanach trochę czekali, bo rzeczywiście od paru miesięcy było cicho, jeśli chodzi o nowości od tej wokalistki, ale w końcu mamy nową piosenkę.
1: To jest zresztą kawałek, który można było już usłyszeć na koncertach Stanach, więc ci, którzy jeździli, już coś słyszeli, więc mogli nucić jeszcze przed premierą, teraz mogą nucić razem z nią.
0: ITP, ITD, to jest tytuł tej piosenki.

0: Pyk, pyk, pyk, pyk. I 14.39 na antenie Radia SK. One Tip Plus Culti.
1: Upały wrócą do Polski, znamy datę, mówi mi internet.
0: Ale czekaj, bo ja z tego co wiem, to już nie będą takie upały, jak były niedawno jeszcze.
1: Nie, no nie, 30 stopni to jest w ogóle bardzo zimno.
0: Ale proszę cię, było 40, to tam co
1: warto
0: to jest 30?
1: Zainwestować w kurtkę puchową.
0: To jest normalne lato, 30 stopni. Teraz jest jakoś nienormalnie,
1: moim zdaniem. Dla tych zainteresowanych, nie upałami w okolicach 30 stopni.
0: Dawaj, kiedy ta data?
1: Podam teraz datę, będzie to w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, interpretuję mniej więcej od środy.
0: Idealnie, bo akurat środa będzie ostatnim dniem mojej pracy przed króciutkim urlopem.
1: Aha, to
0: jest na zamówienie.
1: Rozumiem, dlaczego tam jest napisane, że możliwe są też wielkie burze i gradobicia. Radio
2: SK. Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compressor.
11: Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie. Z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
20: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Zaplanuj wakacje w rodzinnym hotelu Kocierz Resort i nie płać za pobyt dzieci. Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami i animacjami dla całej rodziny w cenie pakietu. Lokalizacja na skrzyżowaniu górskich szlaków, gra terenowa, hamaki, yoga, kort tenisowy, spa, sauny i strefa dla morsów. W czasie wakacji na Kocierzu zabierzemy Was nad jezioro, by popływać na kajakach, a kolację zjecie na tarasie widokowym naszej karczmy przy muzyce na żywo. Jesteśmy tylko 1,5 godziny od Katowic i Krakowa. Sprawdź na www.kocierz.pl.
23: Po reklamie.

0: O właśnie, to DJ Gorsia.
1: A gdzie jest Jason? Jason Derulo.
2: Jason Derulo.
0: 5 minut nam zostało do 15. U nas piątkowy vibe, słuchajcie. No wrzucamy na luz, w końcu zaczynamy weekend, a weekend zawsze zaczyna się wesoło.
1: Mamy nadzieję, że u was też już piątek. Jeżeli jeszcze ciałem w pracy, to duchem już pewnie w weekendzie.
0: Za chwilę do was wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Między innymi będzie Damiano Dawid i Shakira z hitem Daj Daj.
1: I Eldorado.
3: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.
4: SK. SK. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie!
10: Mamma mia, el compresor!
9: Facciamo subito, si?
11: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Cześć, to Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja, bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
16: To będzie ostatnia reklama.
0: Szybkie zupki Wifon.

0: Ruch samochodowy teraz na wysokości M1 w Czeladzi, a także na autostradzie A4 na wysokości Doliny Trzech Stawów w kierunku Mysłowic. Szerokości spokojnej jazdy.
1: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer i serwis marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Punktualnie 15 to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu wiceministrowi sprawiedliwości Arkadiuszowi Myrsze, a to w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia. 17 lipca w czasie ciszy wyborczej Myrcha opublikował grafikę wzywającą do głosowania na konkretnego kandydata. Wiceminister już zapowiedział, że sam zrzeknie się immunitetu. Zabili dziadka, który szedł właśnie do kościoła. Wnuczka, jej mąż i kochanek skazani na wieloletnie więzienie za zabójstwo 78-latka, mówi Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku.
4: Andrzejce N., która zaplanowała ów czyn, a następnie koordynowała jego wykonanie, oraz Dawidowi Z., który zabił ofiarę przy pomocy tłuczka do mięsa, sąd wymierzył kary po 25 lat pozbawienia wolności.
3: Drugiemu z mężczyzn, którego rolą było pilnowanie terenu, sąd wymierzył karę 20 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny, więcej o sprawie przeczytacie na sk.pl. Dramatyczny lot do Niemiec. Pasażerowie lotu Ryanaira z Grecji do Niemiec przeżyli chwilę grozy, gdy w samolocie pękła szyba i doszło do nagłej dekompresji. 61-latek niemal został wyssany na zewnątrz przez rozbite okno. Uratowały go tylko solidnie zapięte pasy. O szczegółach tego incydentu piszemy na sk.pl. Czerwone flagi na ponad 100 kąpieliskach nad Bałtykiem. Większość zamknięto przez wysokie fale i silny wiatr. Odnotowano też przekroczenie norm bakterii E. coli. To na kąpielisku Bobolin Zachód. Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w serwisie kąpielowym GIS.
5: Wrzuć na luz.
6: Radio SK.
7: Nie ma to jak zestaw dobrych informacji na piątek. Dziękujemy, Kuba, bardzo. Bardzo dziękujemy za mnóstwo świetnych wiadomości.
8: Nie,
7: twoją rolą jest informowanie.
9: Ale właściwie do tej coli to moglibyśmy coś dorzucić, patrząc na to, że w kalendarzu są naprawdę dzisiaj bardzo dwa polskie weekendowe święta, o których więcej za chwilę powiemy.
7: Kasia Węsierska.
9: Michał Hanczak, dzień dobry.
7: Dwie po 15.

0: Tech Weekend. Bausa, Magnetic w Radiu SK 15 po 15. Cały czas wrzucamy na luz.
1: Ale okazji dzisiaj do świętowania. Ja w ogóle nie wiem, jak ja się z tym ogarnę, a już w ogóle nie wiem, co na to mój trener powie.
0: Dzień kebaba, to jest jedno.
1: Światowy.
0: Dzień frytek, to jest drugie.
1: Nie wiem, czy światowe, ale świadomy na pewno.
0: I gdybym miała wybierać spośród tych dwóch dań to bardziej polskie, to wbrew pochodzeniu powiedziałabym, że kebab jednak polskim daniem jest, patrząc na kolejki pod takimi budkami w trakcie każdego weekendu.
1: Podobno Polacy zjadają około 5 milionów kebabów dziennie. Dziennie.
0: No to ja maks jeden, ale w miesiącu.
1: No, zaniżasz statystyki, ale rzeczywiście...
0: na drobie.
1: Powiem ci, że w wielu miejscach ostatnio byłem i kebab jest na każdym kroku i widziałem mnóstwo osób, które zamawiają kebaba, więc jest to możliwe, że te kebaby tak schodzą.
0: No, gdybyśmy jednak mieli upolszczyć to święto, czyli sprawić, żeby ono było takie nasze i ten dzień kebaba, to trzeba byłoby też spolszczyć kebab.
1: Mamy dla was dzisiaj takie zadanie trochę kreatorskie, jeśli chodzi o kreację smaku, jak Magda Gessler możecie być. Czyli dodać do kebaba coś od siebie.
0: Co sprawi, że on będzie polskim daniem narodowym.
1: No właśnie.
0: Wsad może się zmienić, to znaczy może być tym mięso, ale możecie dodać co tylko chcecie, byleby to było najbardziej polskie danie na świecie.
1: Z czym polski kebab? Zapraszamy z głosówkami na Messengerze Radia SK. Jakby co, mamy tutaj dużo leków na trawienie, damy radę.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jedno miejsce. Tysiące letnich emocji. Szczyrk. Szlaki piesze, zjazdowe trasy rowerowe, koleje linowe, atrakcje dla dzieci, wypoczynek z psem i nowość tego sezonu. Już 11 lipca otwarcie Salamandra Alpine Coaster na hali Skrzyczeńskiej. Wjedź kolejką, zjedź z uśmiechem i przeżyj lato na najwyższym poziomie. Aktywny wypoczynek tylko w Szczyrku.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
12: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
17: Jeszcze nie, a ty?
16: Ja idę do Cosinos Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
17: Brzmi fajnie!
16: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
17: Zapisy już ruszyły?
16: Tak, zapisz się online na cosinosyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
17: Katowice, Uniwersytecka 20.
16: Cosinos Young 15+. Szkoły z pasją.
3: To będzie ostatnia reklama.
18: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
19: I po reklamie.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift i wy w tym wszystkim, dlatego że święto kebaba naprawdę rozgrzewa do czerwoności.
1: Są takie trudne decyzje w życiu, które trzeba czasami podjąć. Na cienkim czy na grubym na przykład.
0: Jeden czy dwa dzisiaj. To są takie decyzje.
1: Sos łagodny czy mieszany. Ale my dzisiaj w dniu kebaba próbujemy zrobić z niego bardzo polską potrawę i pytamy, co wy proponujecie? Wasza kreatywność kulinarna, jak się okazuje...
0: Pomysłów jest bardzo dużo. Nic tylko czerpać, otwierać i potem zapraszać książula na testy.
1: Agata.
2: Polski kebab z bigosem. Przecież bigos jest polski.
1: Bee Gees znamy.
0: Przecież każdy ma jeszcze w zamrażarce po świętach Bożego Narodzenia.
1: Pitej do roboty. Albert?
3: Moim zdaniem, żeby spolszczyć kebaba, wystarczy zamienić mięso baranie na mięso ze schabowego.
0: Świetny pomysł na niedzielę nadchodzącą. Każdy będzie tłukł.
1: Mizeria do tego, poproszę. To Mateusz?
4: Jak polski kebab, no to oczywiście, że z rozsypkiem. Taki prosto spod samiczkich tater.
0: Problem jest taki, że ten kebab, patrząc na cenę rozsypku, to by kosztował jakieś 120 zł za sztukę.
1: Zostańmy przy halloumi. Radio SK.
5: A dla hardkorowców mógłby być też taki kebab ze śledziem.
0: Oh.

0: Powiem ci, Kasiu, że gdybyśmy byli programem pod tytułem Familiada i zapytali naszych ankietowanych, z czym kebab, żeby był polski...
1: Schabowy i bigos chyba byłby najwyżej punktowaną odpowiedzią.
0: Dokładnie tak, bo to są najczęściej pojawiające się w waszych głosówkach odpowiedzi, ale są też inne w Światowym Dniu Kebaba.
1: Bo dzisiaj szukamy typowo polskiego kebaba, skoro to już jest nasze danie narodowe, to sprawmy, żeby ono było prawdziwie polskie.
0: Małgosia?
2: Hej, hej, jeśli polski kebab, to oczywiście, że tylko i wyłącznie z sałatką jarzynową.
1: No nie po to matka, co święta robi, miednica, czasami wannę tej sałatki, żeby potem tego tak nie wykorzystać.
0: Ale wiesz, jakie to by były afery? Czy to by była sałatka...
1: A jaki majonez w ogóle? I czy groszek? I czy kukurydza? Czy dodajesz cebulę? A czy jabłko dodajesz?
0: O nie, dramat. To by była kolejna sytuacja, że Polska by się podzieliła. To może Bartek z czymś jeszcze bardziej neutralnym do kebaba?
3: Ja bym tam jeszcze dołożył do środeczka pieroga naszego polskiego z grzybami i z mięskiem. Żeby było jeszcze tłuściej, a co?
1: No, można też te pierogi nazywane gdzieniegdzie ukraińskimi, ewentualnie placek po węgiersku i mamy kolejne typowo polskie danie.
0: To jest naprawdę bardzo kuchnia fusion.
1: Albo confusion.
4: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz pomysłu na drugi weekend lipca? Znajdziesz go w Istebnej. Już 11 i 12 lipca 29 dni Istebnej w Amfiteatrze pod Skocznią. 2 dni muzyki i góralskiej energii. Koncert Muzyka Gór, zespoły regionalne, strefa dla dzieci i dyskoteka. Gwiazdy wydarzenia w sobotę. Perfekt z Łukaszem Drapałą. W niedzielę Mateusz Ziółko z trasą 40x40. Wstęp wolny. Na wspólne świętowanie zaprasza wójt gminy Istebna.
4: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Ja mam nadzieję, że to ostatni dzień takiego kulawego lata.
1: No gdzie? Do lata to jeszcze daleko. Mówię do Gipsa, Igo i Foreman, którzy stworzyli ten kawałek. Oby daleko.
0: Ostatni dzień lata to ostatni skidów przed 16. Za chwilę wracamy, ale jeszcze w sprawie Światowego Dnia Kebaba Marta.
1: No jest ważne wyznanie, ważne.
2: Cześć SK, mam mega newsa. Wiecie, że ja nigdy w życiu nie jadłam kebaba? To jest szok. Właśnie do mnie to dotarło. Że nigdy nie jadłam kebaba.
0: Proszę,
1: Marta,
0: są tacy.
1: Gdzie ty się uchowałaś?
0: Ale wiesz co, już w piśmie dawno pisali, że ten, kto nigdy kebaba nie jadł, ten najpewniej gastrofazy nigdy nie zaznał.
1: Wszystko jeszcze przed tobą.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, wiejskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
10: Dzisiejsze triof ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój Tymbark owoce świata różne rodzaje 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
11: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
12: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Ściągnęli asfalt i są utrudnienia. To na DK94 w Piekarach Śląskich na miejscu. No, trzeba się

0: Cyberprzestępczości na Ursynowie. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego. Okazało się, że agresor poza kastetami miał przy sobie maczetę.
1: Mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało.
0: Mówi Michał Pietraszko z CBZC. Życiu poszkodowanych policjantów nic nie zagraża. Napastnik jest w rękach policji. Gminny sztab kryzysowy rozszerza działania na Pomorzu Zachodnim. To reakcja na pojawienie się pumy w lasach w okolicy Kraśniki i Rekowa, niedaleko Koszalina. Ze szczegółami nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
2: Kluczowe działania prowadzą na miejscu eksperci zajmujący się odławianiem zwierząt. Ich głównym celem jest namierzenie pumy i jej uśpienie. Służby podkreślają, że priorytetem pozostaje schwytanie drapieżnika żywego. W jego odnalezieniu pomagają drony oraz fotopułapki rozmieszczone w lasach. Wiadomo już, że po zakończeniu akcji zwierzę trafi do poznańskiego zoo.
0: Mimo kapryśnej aury turystów nad Bałtykiem nie brakuje. Jak mówią nam właściciele kwater, wysoki sezon dopiero przed nami. Po 15 lipca w Trójmieście zawsze jest full, mówi Maciej Chlewiński.
3: Rokrocznie między 5 a 15 lipca mamy właśnie taką pogodę deszczową.
0: A w przyszłym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się zdecydowanie poprawić. Ma być słonecznie, a termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza.
4: Ci, którzy właśnie kończą urlop, są Ci wdzięczni za te informacje.
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
8: W Radiu SK.
9: No trzeba było słuchać szefa, jak pytał, czy na pewno chcesz wybrać urlop w tym terminie. Można było zawsze przesunąć, albo w ogóle nie iść.
4: Niezależnie od pogody, my zawsze popołudniami jesteśmy z Wami i staramy się Wam nastrój poprawić.
9: 16:02 będziemy rapować, a Wy razem z nami. To
4: nie
9: możemy obiecać.
4: Kasia Węsierska. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Moja panienka. Lerek Nowator w Radiu SK.
1: Może i twoja, albo i moja. Lerek i Nowator nas wprowadzili w trochę taką melorecytację, trochę rapsy, no i my teraz pójdziemy za tym i mam nadzieję, że wy za nami.
0: No bo właśnie chodzi o to, że my najpierw zarapujemy po to, żebyście wy potem nagrali nam wasze rapsy o weekendowych planach.
1: Mogą to być różne plany, czasami wyjazdowe, czasami imprezowe, czasami jakieś urodzinowe, a czasami najprostsze.
0: Spać jak tamago, czyli przetrwać.
1: Fajnie by było, jakby się coś zrymowało, nagrywacie te rapsy jako głosówkę na Messengerze Eski, a my potem je miksujemy tak, jak zrobimy to właśnie teraz na żywo.
0: Lećmy
1: z nami.
0: Proszę, zapraszam. Jesteś dzisiaj wytypowany jako pierwszy zawodnik.
1: Tak?
0: Tak.
1: Okej. Okay. No dobra, skoro wypychasz mnie naprzód, to lecę. Filmowo ten weekend będzie się zaczynał, bo chyba wieczorem pobiegnę do kina.
0: A, ładny plan. Ja mam trochę inny, ale też chyba ładny całkiem.
1: Dawaj.
0: Uwaga. Trasa wieczorem dziś długa mnie czeka, by jutro szum morza usłyszeć z daleka.
1: O kurczę, to jest super plan. To ja ci ładnej pogody życzę.
0: Dziękuję, mam nadzieję, że nie miałeś tyłu zacięte.
1: No oby się udało. Słuchajcie, no oby się udało z rapsami waszymi. Jakie wy macie plany?
0: Czekamy na eskowym Messengerze, nagrajcie głosówkę a cappella, dwa takie wersje wystarczą, potem posłuchacie siebie na antenie Radia SK.
1: A jako wasz support za chwilę Bibi Rexa, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Well, well, welcome!
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
13: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
14: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
15: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
16: Szukasz idealnego miejsca na wakacje? Odkryj Jurę Krakowsko-Częstochowską, krainę malowniczych skał, zamków i niezapomnianych widoków. A jeśli Jura, to tylko resort jurajski. Resort Jurajski. Czekają tu na Ciebie komfortowa baza noclegowa, park wodny z podgrzewaną wodą, nowoczesne pole biwakowo-kempingowe w Sosnowym Lesie, mnóstwo atrakcji i animacji dla dzieci oraz dorosłych. Niezapomniane lato? Tylko Resort Jurajski. Zapraszamy na resortjurajski.pl.
17: Cześć, tu Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja, bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
18: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
19: To będzie ostatnia reklama.
16: Już w najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy nad Zalew Sosina w Jaworznie do ośrodka wypoczynkowego Sosina Dreams. W otoczeniu wyjątkowych domków nad samą wodą razem z ekipą Radia SK poczujecie prawdziwy wakacyjny klimat. Lubisz sporty wodne? Wodny relaks? Czeka na wszystkich super nowoczesny sprzęt i ekstra zabawa. Ależ to będzie sobota! Świetna atmosfera, mnóstwo letnich atrakcji i Radio SK. Do zobaczenia w Sosina Dreams.
6: I po reklamie.

0: Dua Lipa. Weekend,
1: zaczyna się wesce. Dua Lipa, no z takimi hitami to można zaczynać tak naprawdę.
0: Wy też zaczynacie realizować swoje weekendowe plany, za to trzymamy kciuki, żeby te wszystkie, o których nagraliście nam głosówki, się ziściły.
1: Ich troje dzisiaj, dwie dziewczyny, jeden chłopak, tak się złożyło przed nami. No to co?
0: Zaczynamy. Pierwsza będzie Joanna ze swoimi planami.
1: Ty mówiłaś, że
0: ruszasz? Ja
1: nad morze. No bo będzie tutaj taka korelacja i odniesienie tak zwane kontekstowe. Asia?
2: Kasia dziś rusza nad polskie morze, ja za to w góry na moim motorze.
0: Ładny plan, pięknie. Też zakładam, że nie będzie padało.
1: Julia, czas na ciebie.
3: Dziś dzień ciekawy. Nauka w plenerze. Grupa z hiszpańskiego do knajpy się wybierze.
0: Ale ciekawa jestem, co z tej nauki tam zostanie.
1: Na pewno są jakieś fajne słowa po hiszpańsku. Dawid?
4: Jadę do teściowej na urodziny. Mam nadzieję, że nie wstąpię na miny.
0: Nie mówić za dużo, jeść, brać dokładkę, kiedy teściowa proponuje i przytakiwać.
1: To ja teraz muszę zdradzić to. Dawid, zabijesz mnie, wiem, ale Dawid nagrał dwie wersje tego rapu. Za pierwszym razem nagrał, że jedzie na imieniny, a potem się poprawił, że to jednak urodziny.
0: W sumie nie ma to znaczenia, jeżeli prezent przyniesie, to chyba wszystko zostaje w rodzinie.
1: A no chyba, że tak.

0: Jeśli potrzebujecie tego więcej, bo to dla was oznacza weekend, to mamy tego więcej. To Tim Burke i Sick Bromance za nami w Radiu SK.
1: Klubowe granie, mocno elektroniczne w każdy piątek wieczorem, bo SK Live Remix wróciło po długiej przerwie na naszą antenę, ale w wakacje nawet wróciło ze zdwojoną siłą.
0: Bo i w piątek, i w sobotę usłyszycie to, co rozkręci ewentualnie każdą domówkę, jeżeli taką właśnie preferujecie w te wakacje.
1: Ale
0: albo
1: przed wyjściem w miasto też można sobie włączyć.
0: No ja już ewidentnie widzę, że jestem w tej grupie, która by
1: woli
0: to zagrała
1: domówki?
0: Absolutnie nie przed wyjściem na miasto, tylko zamiast. Jeden jest plus takiego wyjścia, no, a właściwie jego braku. Z salonu do własnego łóżka masz dwa kroki. Z parkietu. Radio
2: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Express Krups Intuition Experience taniej o 300 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedasz, to w euro!
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
13: Jeszcze nie, a ty?
12: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
13: Brzmi fajnie!
12: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
13: Zapisy już ruszyły?
12: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
13: Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
12: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
19: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
20: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
21: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: 6 minut do 17.
1: Weekend, jaki jest za oknem, taki każdy widzi. Pogoda po prostu próbuje nam udowodnić, że to, że z urlopem warto poczekać.
2: Dobra, to ja wycofuję się w takim razie, to ja przyjdę.
1: Na to właśnie przykłam.
2: I tak, i ty mnie wyrolujesz i pójdziesz. Po 17,
1: ktoś
2: zawsze z kobietami tak jest.
1: Cierpieć tę złą pogodę.
2: Alvaro Soler będzie, dużo słońca od niego.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Katowice, Grupa Krotowski, Kościuszki 229, Centrum Handlowe Libero. BYD. Build your dreams.
13: Szukasz pomysłu na drugi weekend lipca? Znajdziesz go w Istebnej. Już 11 i 12 lipca, 29 dni Istebnej w Amfiteatrze pod Skocznią. Dwa dni muzyki i góralskiej energii. Koncert Muzyka Gór, zespołu regionalne Strefa dla Dzieci i dyskoteka. Gwiazdy wydarzenia w sobotę. Perfekt z Łukaszem Drapałą. W niedzielę Mateusz Ziółko z trasą 40x40. Wstęp wolny. Na wspólne świętowanie zaprasza wójt gminy Istebna.
14: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski. Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest Galinex, autoryzowany dealer marki Jeep w Katowicach i Gliwicach.
20: Wiadukt nad DK 86 przejdzie remont, prace będą koordynowane z inwestycją kolejową, czyli będzie grubo, ale spokojnie, nie chcę Was zdenerwować przed weekendem, dopiero w przyszłym roku te prace się rozpoczną. Tymczasem trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny i bardzo dużo ruchy samochodowe teraz na wysokości M1 w Czeladzi, a także na autostradzie A4 na wysokości Doliny Trzech Stawów w kierunku Mysłowic. Szerokości spokojnej jazdy.
5: sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer i serwis marki Jeep w Katowicach i Gliwicach, oferujący nowy model Jeep Compass.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia.
20: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. To propozycja dla osób, które lubią wieczorem potańczyć pod gołym niebem. Już w sobotę w Katowicach startuje cykl imprez Roztańczony Wyspiański.
22: Startujemy hitami lata. W następnych tygodniach czekają nas Italo Disco, Latino i wtedy też zaplanowane są warsztaty z tańca. Disco, lata 70., lata 2000, hity filmowe.
20: Mówił Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Potańcówki przed Teatrem Śląskim w Kato są oczywiście bezpłatne. A tymczasem jutro nasza ekipa SK Summer City pojawi się w wyjątkowym miejscu Sosina Dreams. Tam będziemy już o godzinie 16 z workiem prezentów. Pogoda ma dopisywać, także wpadajcie nad jezioro, cudowna plaża, rower wodny i wiele, wiele więcej. Do zobaczenia.
21: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia. Dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.
23: 17 na zegarach, SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców.

0: Był Tomek Widak. Zdjęcia turbiny wiatrowej leżącej na czwórce znajdziecie na sk.pl. 19-latek jutro ma zostać przesłuchany i usłyszy zarzuty. Na razie trafił do aresztu na 48 godzin. Chodzi o sprawę zabójstwa w świętokrzyskim Jędrzejowie. Do dramatu doszło wczoraj około 23. Mundurowi w nocy dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie. 29-latki mimo reanimacji nie udało się uratować. Dobre wieści dla urlopowiczów. Na lotnisku Chopina pojawiły się nowoczesne skanery bezpieczeństwa, tak zwane smoczyce. Na razie są tylko na fast tracku, mówi rzecznik prasowy lotniska Piotr Rudzki.
1: Oznacza to dla pasażerów tyle, że nie będą musieli wyciągać elektroniki z bagażu podręcznego.
0: I przede wszystkim wzrasta limit płynów ze 100 ml na pojemniki do 2 litrów. Do końca roku na lotnisku Chopina pojawi się 15 takich maszyn.
2: Wrzuć na luz!
3: Zapraszam
4: na Międzynarodowa Godzina Szczęścia.
3: Tak,
4: prawie bym zapomniała. 2:17.
3: Jak można zapomnieć,
4: piątek,
3: że weekend się zaczyna?
4: Cieszy to podwójnie.
3: Bardzo się cieszymy. Limit płynów podwiększamy też. Nawadniajcie się w ten weekend.
4: Niezależnie od tego, co będziecie robić.
3: Oczywiście.
4: Ale jeżeli będziecie robić to, co myślimy, że się robi w weekend, to się
3: to
4: koniecznie nawadniajcie.
3: Kasia Węsierska.
4: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Nie man eater, Nelly Furtado, tylko kebab eater, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Kebaba i my ciągle szukamy tego polskiego kebaba.
1: Okej, okay, bezpieczniejsze dla facetów przynajmniej. 14 minut po 17, no właśnie, 5 milionów kebabów dziennie podobno zjadają Polacy, ale my próbujemy stworzyć z tego dania już narodowego, jeszcze bardziej narodowe dzisiaj.
0: Co powinno znaleźć się w kebabie, żeby on był naprawdę polski? Marlena.
1: Krótko i na temat.
0: Kaszanka. Też uważam, królowa grillowania nie ma maja, czerwca, lipca i sierpnia bez kaszanki.
1: To jeszcze Ola ze swoim przepisem.
2: To miał być polski kebab, to znaczy z martadeli. Pozdrawiam.
0: Ale czy takiej już obsmażonej na patelni, czy takiej surowej?
1: Bo też to ci mama jest smażyła, różnica.
0: Oczywiście
1: kiedyś
0: smażyła kotlety tak zwane.
1: Nawet w panierce można było. No to jeszcze Bartek ze swoim przepisem na polski kebab.
3: Zamiast pity naleśnik, zamiast kapusty cebula, zamiast baraniny i kurczaka kiełbasa, zamiast mieszanego sosu ketchup i musztarda. Nie dziękujcie.
1: Ja jednak podziękuję, bo mam wrażenie, że dostałem właśnie przepis na niestrawność.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że zamiast miłego wieczoru leki na trawienie.
4: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
4: Czeka na głosy na SK.pl.
6: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK.
4: Każdy piątek po 18.
5: Zapraszam, Michał Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 70 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl. Fala wraca do miasta. Skakuj w letni klimat. Basen z prawdziwą falą, ekstremalne zjeżdżalnie, wodne atrakcje dla dzieci, strefa relaksu. Zaplanuj słoneczne wakacje na fali w Tauron Parku Śląskim. Tu zaczyna się lato.
1: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
2: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
3: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
4: Sponsorem wakacyjnej akcji SK Summer City jest właściciel autoryzowanego salonu marki Bike, Eurocast Katowice, ulica 73 Pułku Piechoty 1.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Już w najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy nad Zalew Sosina w Jaworznie do ośrodka wypoczynkowego Sosina Dreams. W otoczeniu wyjątkowych domków nad samą wodą razem z ekipą Radia SK poczujecie prawdziwy wakacyjny klimat. Lubisz sporty wodne? Wodny relaks? Czeka na wszystkich super nowoczesny sprzęt i ekstra zabawa. Ależ to będzie sobota! Świetna atmosfera, mnóstwo letnich atrakcji i Radio SK. Do zobaczenia w Sosina Dreams.
6: I po reklamie.

0: Powiemy wam to po raz kolejny i po raz kolejny nie skłamiemy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Najwięcej premier i najwięcej hitów z tych premier to właśnie u nas w Radiu Esca, więc nie musicie szukać w czasie pracy czy drogi do domu czegoś nowego, bo my wam zagramy.
0: I bardzo często w piątek, czyli najwyraźniej artyści też pracują od poniedziałku do piątku, w piątek wypchnąć to co można i weekend wolny.
2: No to mamy teraz... Bardzo to ładne. Na warsztacie Wiz the MC to jest artysta, którego dobrze w Esce znamy, ponieważ on miał takie hity jak Show Me Love na przykład, albo Take My Mind. No i teraz czas na coś nowego z takim afrobicikiem.
0: Chyba chciałby spełnić jakieś życzenia, skoro nagrywa o spadających gwiazdach, o których właśnie mówi się, że spełniają życzenia, kiedy się pomyśli, jak się patrzy na taką
2: chyba,
0: gwiazdę.
2: Chyba, że chodzi mu o te gwiazdy estrady, które zrobiły jakiś błąd i nagle spadły.
0: Sami się przekonajcie. Falling Stars.

0: pamiętam teledysk do tego kawałka, dzieje się na stacji kolejowej między innymi.
1: A ja pamiętam, że niektórzy wtedy, kiedy ten hit się pojawił, mówili, że jestem podobny do Johna Newmana. Ale
0: piękny
1: chyba nie
0: komplement.
1: Z głosu. Oczywiście,
0: John Newman za nami w Radiu SK.
1: 25 minut do 18, o pracy w upale będę mówił teraz, ja
0: ale
1: wiem.
0: Po co?
1: Nie mamy
0: po
1: teraz
0: co?
1: Upałów, ale w sumie dojdziemy też do pewnej konkluzji za chwilę, ponieważ ministra pracy podpisała rozporządzenie, które będzie regulować pracę w czasie takich rzeczywiście upałów, jakie mieliśmy jeszcze kilka dni temu i mamy w pamięci. No i te przepisy wprowadzą na przykład maksymalne limity temperatury, po przekroczeniu których pracodawca będzie musiał czasowo wstrzymać pracę. No tam będzie parę zmian jeszcze innych, ale teraz najfajniejsze, do którego dochodzimy. Mhm. Kiedy wejdą w życie te przepisy, jak myślisz?
0: Za 2 lata.
1: No nie, trochę wcześniej.
0: W grudniu.
1: Za pół roku. Dokładnie tak, zimą. Zimą wejdą
0: to
1: przepisy.
0: Wtedy już trzeba będzie regulować minimalną temperaturę w biurach, żeby ludzie nie zamarzli, bo prawdopodobnie znowu przyjdzie zima stulecia.
1: Ale z drugiej strony, może będą miały też te przepisy jakieś tutaj powodzenie, kiedy rozkręcimy ogrzewanie za mocno w studiu.
0: Widzę, że ty się naprawdę nadajesz na polskiego przedsiębiorcę oraz pracownika, którego szef naprawdę mógłby nie lubić.
2: Promocja. Więcej.
3: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja. Bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
8: Dzisiejsze triof ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcje kończą napój Tymbark owoce świata różne rodzaje 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz idealnego miejsca na wakacje? Odkryj Jurę Krakowsko-Częstochowską, krainę malowniczych skał, zamków i niezapomnianych widoków. A jeśli Jura, to tylko resort jurajski. Resort Jurajski. Czekają tu na ciebie komfortowa baza noclegowa, park wodny z podgrzewaną wodą, nowoczesne pole biwakowo-kempingowe w sosnowym lesie, mnóstwo atrakcji i animacji dla dzieci oraz dorosłych. Niezapomniane lato? Tylko Resort Jurajski. Zapraszamy na resortjurajski.pl.
11: I po reklamie.

0: Ciekawe, czy trafi do gorącej dwudziestki. Andrea Bocelli i DNA w Radiu SK.
1: Głosujecie na sk.pl, a my w DNA mamy to, żeby grać wam hity na czasie, poprawiać wam nastrój, no i rozpoczynacie weekend, więc my się już odmeldowujemy.
0: Po 18 gorąca dwudziestka Michu Sobkowski. Jak zwykle nie wiem, co na pierwszym miejscu, bo trzyma tę listę mocno, ściskając w rękach.
1: My wracamy w poniedziałek. Kasia Węsierska, Michał Hanczak.
0: Do
1: dobrego
0: usłyszenia.
1: Weekendu.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Szukasz idealnego miejsca na wakacje? Odkryj Jurę Krakowsko-Częstochowską, krainę malowniczych skał, zamków i niezapomnianych widoków. A jeśli Jura, to tylko resort jurajski. Resort Jurajski. Czekają tu na ciebie komfortowa baza noclegowa, park wodny z podgrzewaną wodą, nowoczesne pole biwakowo-kempingowe w sosnowym lesie, mnóstwo atrakcji i animacji dla dzieci oraz dorosłych. Niezapomniane lato? Tylko Resort Jurajski. Zapraszamy na resortjurajski.pl.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
6: Brzmi fajnie!
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Katowice, Uniwersytecka 20.
5: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: Już w najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy nad Zalew Sosina w Jaworznie do ośrodka wypoczynkowego Sosina Dreams. W otoczeniu wyjątkowych domków nad samą wodą razem z ekipą Radia SK poczujecie prawdziwy wakacyjny klimat. Lubisz sporty wodne? Wodny relaks? Czeka na wszystkich super nowoczesny sprzęt i ekstra zabawa. Ależ to będzie sobota! Świetna atmosfera, mnóstwo letnich atrakcji i Radio SK. Do zobaczenia w Sosina Dreams.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To będzie ostatnia reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Ściągnęli asfalt i są utrudnienia. To na DK94 w Piekarach Śląskich na miejscu. No, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Oprócz tego, popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli dzień dobry Katowice. Witamy się z korkiem między innymi na drodze 79. Bardzo duży ruch samochodowy także w centrum Katowic na trasie S86. No i na DK94 w Dąbrowie Górniczej. Pogoda dzisiaj kiepska.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej.
16: No cześć, tutaj Przemek Gobiejka. W każdy weekend wakacji w Katowicach można się poczuć jak na w czasach All Inclusive. To za sprawą cyklu imprez organizowanych na katowickich basenach i kąpieliskach pod hasłem All Inclusive Tour by Mosir Katowice. W tę niedzielę przystanek na ośrodku sportowym Gliwicka, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
18: Na mieszkańców Katowic czekać będą animacje dla dzieci, konkursy, muzyka, strefa chill, być może również aqua aerobic. Tu w zależności od tego, jak dopisze pogoda i jak duże będzie zainteresowanie, bo na razie ta pogoda nas nie rozpieszcza do tego i nie zachęca, abyśmy żebyśmy korzystali z otwartych basenów.
16: A już za tydzień impreza przeniesie się na 3 stawy. Serdecznie polecamy.
17: Wyjątkowych wakacji w Twoim mieście życzy sponsor programu. Właściciel Galerii Katowickiej. www.galeriakatowicka.eu.
0: Minęła 18:00, czas

0: Około 30-32 stopni.
1: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, ale to nie będą takie upały jak pod koniec czerwca.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
3: SK Sport News.
1: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi pani Iza, Polka, która od wielu lat mieszka w Chicago. Polonia nie może się doczekać oficjalnego powitania Roberta. To zaplanowano na wtorek.
4: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym.
1: Pierwszy mecz Robert Lewandowski zagra prawdopodobnie 17 lipca. A skoro już o piłce mowa, to dziś na Mundialu starcie gigantów. Hiszpania zagra z Belgią w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Pierwszy gwizdek o 21 czasu polskiego. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale czeka już reprezentacja Francji.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Gorąca dwudziestka.
5: Radia
6: To nie będzie regularna, zwykła, zwyczajna gorąca dwudziestka radiańska. Dziś odeszła superbohaterka Majko, której numer z Łatwo Gangiem, czyli Wszystkie Marzenia, w zeszłym tygodniu debiutował w gorącej dwudziestce radiańska. Jeśli pytacie, czy będzie ten numer, no to będzie. Będzie na jedynym miejscu, które dziś mu przysługuje. Tak jak przez cały rok to wy, słuchacze, decydujecie, co jest numerem jeden, dziś będzie trochę inaczej. Choć myślę, że z tą sytuacją, że właśnie Wszystkie Marzenia zakończą gorącą dwudziestkę i będą numerem jeden naszej listy, to chyba wszyscy w pełni się zgodzicie. Gorąca dwudziestka radialska, piątek, 10 lipca, 18:03 na zegarach. Zaczynamy od premiery tej z wczoraj. Pamiętacie pewnie, jak wczoraj wam mówiłem tak do południa, że no, pewna polska artystka może nas dzisiaj muzycznie zaskoczy. Jeszcze nie mogłem tego powiedzieć, a teraz już możemy, no bo ten numer jest z nami od wczoraj. Graliśmy go premierowo w chwili tak naprawdę premiery. I fani, co ciekawe, ten numer znają już praktycznie na pamięć, bo podczas koncertów z trasy Sanach na stadionach artystka przedpremierowo ten numer śpiewała. Hit odsłaniający to, co w świetle reflektorów niewidoczne. Sana, krótko mówiąc, ITP, ITD. Michał Sobkowski, witajcie.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Jedna z trzech nowości dzisiaj w gorącej 20 na DSK. Miejsce 19 to Bledka i Tańcz. Wcześniej na 20 Bausa i Magnetic. Bausa, którzy byli z nami podczas Eska Life Remix. Dziś najfajniejsze klubowe granie po godzinie 20. Po 23 Armin van Buuren. I przypomnę, że w nocy z soboty na niedzielę również wam gramy od północy takie właśnie EDM-owe, bardzo dobre granie. Bausa Magnetic na miejscu 20 w dół z 13. Czas na kolejną premierę. Doskonale pamiętam, to był rok 2000 i ten numer wylewał się z każdego możliwego miejsca, naprawdę. Pamiętacie? Joel Corey, MNEK i Head and Heart. Od tamtego czasu Joel Corey wypuścił naprawdę całkiem sporo bardzo fajnych numerów. David Guetta, współpraca Charlie XCX, współpraca Becky Hill, Tom Grennan, a także między innymi Rita Ora. A teraz, moi drodzy, Joel Corey będzie solo, w sensie bez żadnej współpracy. Jak sam podkreśla na swoich socialach, ten numer przeszedł u niego test samochodu. W sensie odtworzony w samochodzie, bardzo ładnie zagrał. Ciekawe, czy u was przejdzie ten test. Joel Corey i Whisper premierowo. Bardzo proszę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Miałem w tym tygodniu taką godzinę programów w ciągu dnia, że na 5 pierwszych utworów, 4 to byli artyści związani z tegorocznym openerem. Trochę początek gorącej 20 się wpisuje w te festiwalowe klimaty, bo Martin Garrix pojawił się na miejscu 18 z Edem Sheeranem, to numer Repeat It, w dół z miejsca 16. A na pozycji numer 17 mamy Shimzę. Shimza z kolei na tegorocznym Audio River i to nie jest jedyny artysta, którego zagram wam do godziny 20, który pojawi się na Audio River. Przypomnę, karnety rozdawaliśmy również na antenie radiańska. Shimza i Fire Fire to jest nowość na miejscu 17. Przed pozycją numer 16 formacja December 10 z zupełnie nowym numerem. Oni w ogóle świętują 7 miesięcy swojego istnienia mini albumem On Your Side i tam znajduje się numer zatytułowany Us Against the World i gram go premierowo już teraz. December 10.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Wreszcie! Nie mogłem się już doczekać, aż umieścicie ten numer wśród 20 najfajniejszych numerów w Polsce. Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls. Moja muzyczna miłość od pierwszego usłyszenia, a to jest u mnie niezwykle rzadkie, jeśli chodzi o muzykę, żeby tak się zakochiwać. Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta na miejscu 15 wcześniej. Dla kontrastu, numer, który jest z nami najdłużej w tym momencie na liście, po raz 12 z 6 na 16, Dawid Podsiadło i Sezon. A propos zakochiwania, można też się odkochać, albo po prostu odkochać kogoś. Z 9 na 14 Marisa i Odkochaj po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Well, well, welcome.
2: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
3: Pazura, co ty nam robisz?
2: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
4: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
5: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Postaw na studia, które mają znaczenie. Wybierz Politechnikę Śląską i odkryj nowe kierunki. Od sztucznej inteligencji po bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. Wejdź na stronę rekrutacja.polsl.pl i zaprojektuj z nami swoją przyszłość.
9: Jedno miejsce. Tysiące letnich emocji. Szczyrk. Szlaki piesze, zjazdowe trasy rowerowe, koleje linowe, atrakcje dla dzieci, wypoczynek z psem i nowość tego sezonu. Już 11 lipca otwarcie Salamandra Alpine Coaster na hali Skrzyczeńskiej. Wjedź kolejką, zjedź z uśmiechem i przeżyj lato na najwyższym poziomie. Aktywny wypoczynek tylko w Szczyrku.
10: Szukasz pomysłu na drugi weekend lipca? Znajdziesz go w Istebnej. Już 11 i 12 lipca, 29 dni Istebnej w Amfiteatrze pod Skocznią. Dwa dni muzyki i góralskiej energii. Koncert Muzyka Gór, zespoły regionalne, strefa dla dzieci i dyskoteka. Gwiazdy wydarzenia w sobotę. Perfekt z Łukaszem Drapałą. W niedzielę Mateusz Ziółko z trasą 40x40. Wstęp wolny. Na wspólne świętowanie zaprasza wójt gminy Istebna.
11: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
12: Jeszcze nie, a ty?
11: Ja idę do Cosinos Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
12: Brzmi fajnie.
11: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
12: Zapisy już ruszyły?
11: Tak, zapisz się online na cosinosyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
12: Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
11: Cosinos Young 15+. Szkoły z pasją.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
15: Zapraszamy do nowego salonu Omoda J.Crew, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
16: I po reklamie.

0: Na 14 Marisa, odkochaj.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ojejku, jejku, jejku, jak ja się cieszę z tego powrotu, naprawdę. No przecież kilkanaście lat temu cała Polska nociła Cry, Cry, Cry. Później było Endless Summer, które było oficjalnym hymnem Euro 2012. Oceana wraca, moi drodzy. Oceana wraca dobrym letnim numerem, który już teraz gram wam premierowo. Oceana i Sunshine w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Gorąca 20 Radio SK, miejsce 13. Roxy i White 2115. Chciałam Ciebie więcej. To jest zeszłotygodniowa nowość z 15 dziś na 13. Jeśli jeszcze nie widzieliście wspólnego, ekskluzywnego wywiadu Roxy i Kevina, ekskluzywnego, bo oni rzadko wywiadów udzielają razem, no to mocno polecam story.sk.pl. SK Story, czyli nasz multimedialny magazyn. Teraz miejsce numer 12. Urzeli Spółka. Moventury Sun w 11.

0: Mr. Know-it-all to Teddy Swims, miejsce 11 w dół z 8 w gorącej 20 Radia SK. No, na pewno po tegorocznym obku zyskał nowych fanów. Nowość od Teddy'ego Swimsa, premierę Break Up in Reverse. Zagram wam po godzinie 19. Wtedy to też gram oczywiście pierwszą dziesiątkę gorącej 20 Radia SK. Będzie m.in. David Guetta i Alok, będzie męskie granie, będzie Kaigo i Kaid. Będzie na miejscu pierwszym, tak jak wspomniałem. Majko, Łatwo Gang i Cancer Fighters, czyli wszystkie marzenia. I za chwilę tę pierwszą dziesiątkę rozpoczniemy, okej?
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Fala wraca do miasta. Wskakuj w letni klimat. Basen z prawdziwą falą, ekstremalne zjeżdżalnie, wodne atrakcje dla dzieci, strefa relaksu. Zaplanuj słoneczne wakacje na fali w Tauron Parku Śląskim. Tu zaczyna się lato.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.

0: Biedronka. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Już w najbliższą sobotę, 11 lipca, zapraszamy nad Zalew Sosina w Jaworznie do ośrodka wypoczynkowego Sosina Dreams. W otoczeniu wyjątkowych domków nad samą wodą razem z ekipą Radia SK poczujecie prawdziwy wakacyjny klimat. Lubisz sporty wodne? Wodny relaks? Czeka na wszystkich super nowoczesny sprzęt i ekstra zabawa. Ależ to będzie sobota! Świetna atmosfera, mnóstwo letnich atrakcji i Radio SK. Do zobaczenia w Sosina Dreams.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: I po reklamie.

Wyjątkowa i niezwykła gorąca 20 Radio SK, bo na miejscu pierwszym już teraz mogę powiedzieć, że będzie łatwo gang Majko i Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. Nie mogliśmy w innym miejscu gorącej 20 zagrać dzisiaj tego numeru, który w zeszłym tygodniu debiutował na miejscu 19. W tej dolnej dziesiątce trzy nowości, też na 19. Bledka i Tańcz, na 17. Fire Fire, czyli Shimza, i pozycja numer 15. Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls, poza notowaniem Ale Farben i Body Talk. Cztery pory roku, czyli Wiktor Waligura również nie zmieścił się w gorącej 20. Just the Way You Are, czyli Milki w remiksie Davida Guetty, także poza notowaniem. Za to w notowaniu, co prawda w dół z 4 na 10, ale zawsze Kuba i Kuba. Stygnie lato. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: No, to co się będzie działo w połowie meczu finałowego mundialu zapowiada się naprawdę srogo muzycznie, bo będzie Shakira i Burna Boy, będzie Madonna, będzie BTS i będzie Justin Bieber. No, halftime, final halftime show, dokładnie tak to się nazywa. To jest pierwszy raz, kiedy mam nadzieję, że przerwa między połowami meczu piłkarskiego będzie trwała dłużej niż 15 minut. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w gorącej 20 Radia SK, to jest pozycja numer 9. Kizo i Julia Wieniawa wydali razem utwór, wczoraj miał swoją premierę, no i gościliśmy i Kizo i Julię u nas w studiu i padło takie pytanie, to był Kasi Juchanczaka. Jak oni się spiknęli?
1: No jak myślisz, że my się spiknęli? My się spotkaliśmy najpierw w ogóle niechcący w Dubaju, bo ty tam urzędujesz.
2: Co?
1: Ja byłam mojej przyjaciółki. Zgadaliśmy się po prostu tak ziomalsko. No i od słowa do słowa powiedzieliśmy, że musimy się spotkać w studio i tak bez większych oczekiwań coś porobić.
2: No i Julka wytrzymała słowa i przyjechała.
0: I tak powstał ten numer. Jak powiedziała Julia, taki nie kizowy numer, ale Kizo pozostaje w nim Kizo. O miłości do wielkiego chodzącego red flaga, jak to ujęła Julia. Kiza i Kizo i Julia Wieniawa, czyli Laweta już teraz premierowo.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dobra, premiera była wczoraj, ale wy wiecie, o co chodzi. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Yo. Mam włosy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali, daj mi zmienić klimat. Choć podjedziemy w jedno miejsce, tam będziesz szczęśliwa.

0: 12 na 7 w gorącej 20 Radia SK, to Dawid Podsiadło i Na Błysk. Wcześniej spadek z Pudła z miejsca trzeciego na 8, Another i 54 Ultra, czyli Talk to You. A teraz częsty gość naszych SK Live Remix spotkań piątkowych i teraz już sobotnik, bo przypomnę, w piątek po 20 najpierw najlepiej zremiksowane hity na czasie, a później o 23 najpierw jest Armin Van Buuren i zaraz wam powiem, kto tutaj muszę wpisać tylko o, zaraz wam powiem, kto później. Będzie Jack Jones, będzie D.O.D., a także James Hype, a w nocy z soboty na niedzielę Alan Walker, a później Lost Frequencies. W naszej apce 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, też oczywiście SK Live Remix, jest to specjalny stream i tam teraz Lost Radio Show, czyli właśnie Lost Frequencies również. A ten gość, o którym mówię, że często jest gościem, to Kygo, który będzie teraz gościem w zupełnie innej sprawie, chociaż może nie do końca, bo jakiś fajny remix tego numeru zagrał u siebie w programie również. Take Me Back, Kygo i Max McNown już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Ten numer na pewno będzie można usłyszeć podczas tego final halftime show, które szykuje się przy okazji finału mundialu. Shakira i Burna Boy, daj, no w końcu to jest oficjalny numer tego mundialu, z 7 na 6 w gorącej 20. Zeszłotygodniowa nowość 17 ląduje dziś na 5. David Guetta, Alok i Stick Figure, czyli Run, Run, River.

0: Jak sam mówi, ten numer ma szczególne znaczenie i odnosi się do jednego z najtrudniejszych momentów w jego życiu. Teddy Swims i Break Up in Reverse o bolesnym rozstaniu z matką swojego dziecka. Teddy Swims premierowo przed chwilą, za chwilę po krótkiej przerwie już tylko pierwsza czwórka z drugiego na czwarte. Męskie granie orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie, za momencik. Radio
1: SK. Autopromocja. Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wznieśmy toast za rodzinę.
7: Cheers to your perfect family.
6: Oby jej przyszłość zapłonęła najjaśniej. A ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni, bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj, pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredytu udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
14: Jeszcze nie, a ty?
15: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
14: Brzmi fajnie.
15: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
14: Zapisy już ruszyły?
15: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
14: Katowice, Uniwersytecka 20.
15: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
16: I po reklamie.

0: od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie na miejscu czwartym gorącej dwudziestki Radia SK. Krzysiek daje znacie, że jego córka ma dzisiaj 14 urodziny. Iga, wszystkiego dobrego od całej Eski i od taty też. Na drugim, moment, jeszcze trzecie, z pierwszego. Ty masz Gipsy Kukon, już teraz, zakręciłem się.

0: Na drugim dzisiaj Kygo i Khalid, Save My Love. Jeśli chodzi o numer jeden, no to dziś nie mogliśmy postanowić inaczej, prawda? Maja, wiem, że słyszysz. Twój numer z Łatwogangiem. Wszystkie marzenia. Dziś na szczycie gorącej dwudziestki.
1: Numer jeden.

0: superbohaterka. Majko. Łatwo gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters i wszystkie marzenia dziś na miejscu pierwszym gorącej 20 Radia SK. To nie jest wasza decyzja, to nie jest decyzja słuchaczy, no ale myślę, że zdecydowana większość tę decyzję zrozumie i wesprze. Chyba wystarczy, co? Michu Sobkowski, dzięki wielkie.
1: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
1: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
5: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: I po reklamie.
13: Udanych wakacji życzy sponsor programu Auron Polska Energia.
14: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. To propozycja dla osób, które lubią wieczorem potańczyć pod gołym niebem. Już w sobotę w Katowicach startuje cykl imprez Roztańczony Wyspiański.
15: Startujemy hitami lata. W następnych tygodniach czekają nas Italo Disco, Latino i wtedy też zaplanowane są warsztaty z tańca. Disco, lata 70., lata 2000, hity filmowe.
14: Mówił Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Potańcówki przed Teatrem Śląskim w Kato są oczywiście bezpłatne. A tymczasem jutro nasza ekipa SK Summer City pojawi się w wyjątkowym miejscu Sosina Dreams. Tam będziemy już o godzinie 16 z workiem prezentów. Pogoda ma dopisywać, także wpadajcie nad jezioro, cudowna plaża, rower wodny i wiele, wiele więcej. Do zobaczenia.
13: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia. Dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.
16: To jest SK Live Remix.

0: Το είναι SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Zachwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
6: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
8: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
9: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
10: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Postaw na studia, które mają znaczenie. Wybierz Politechnikę Śląską i odkryj nowe kierunki. Od sztucznej inteligencji po bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. Wejdź na stronę rekrutacja.polsl.pl i zaprojektuj z nami swoją przyszłość.
12: Zaplanuj wakacje w rodzinnym hotelu Kocierz Resort i nie płać za pobyt dzieci. Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami i animacjami dla całej rodziny w cenie pakietu. Lokalizacja na skrzyżowaniu górskich szlaków, gra terenowa, hamaki, yoga, kort tenisowy, spa, sauny i strefa dla morsów. W czasie wakacji na Kocierzu zabierzemy Was nad jezioro, by popływać na kajakach, a kolację zjecie na tarasie widokowym naszej karczmy przy muzyce na żywo. Jesteśmy tylko 1,5 godziny od Katowic i Krakowa. Sprawdź na www.kocierz.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja, bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
14: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. Najlepszy

0: Αυτό το cool. Το SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Ζάχτη Λαβρατσάνης, najlepszy mixer hitów. Natasha.
1: Autopromocja.
0: Πάκο η εκείπε, η ρούσαϊ, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na SK.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
6: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Bytom, Wrocławska 32/34.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
12: I po reklamie.
13: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej.
14: No cześć, tutaj Przanok Gobiejka. W każdy weekend wakacji w Katowicach można się poczuć jak na w czasach All Inclusive. To za sprawą cyklu imprez organizowanych na katowickich basenach i kąpieliskach pod hasłem All Inclusive Tour by Mosir Katowice. W tę niedzielę przystanek na ośrodku sportowym Gliwicka, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
15: Na mieszkańców Katowic czekać będą animacje dla dzieci, konkursy, muzyka, strefa chill, być może również aqua aerobic. Tu w zależności od tego, jak dopisze pogoda i jak duże będzie zainteresowanie, bo na razie ta pogoda nas nie rozpieszcza do tego i nie zachęca, abyśmy korzystali z otwartych basenów.
14: A już za tydzień impreza przeniesie się na 3 stawy. Serdecznie polecamy.
13: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej, www.galeriakatowicka.eu.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Zaplanuj wakacje w rodzinnym hotelu Kocierz Resort i nie płać za pobyt dzieci. Basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami i animacjami dla całej rodziny w cenie pakietu. Lokalizacja na skrzyżowaniu górskich szlaków, gra terenowa, hamaki, yoga, kort tenisowy, spa, sauny i strefa dla morsów. W czasie wakacji na Kocierzu zabierzemy Was nad jezioro, by popływać na kajakach, a kolację zjecie na tarasie widokowym naszej karczmy przy muzyce na żywo. Jesteśmy tylko 1,5 godziny od Katowic i Krakowa. Sprawdź na www.kocierz.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Kuba Przygoński. Śląsk, czy jesteście gotowi? 18 i 19 lipca driftingowe Mistrzostwa Polski wjeżdżają prosto do strefy kultury w Katowicach. Nowa miejska lokalizacja, bezkompromisowa walka bok w bok. Wpadajcie po czystą adrenalinę. Bilety dostępne na ebilet.pl.
1: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix.

0: Αυτό το cool. Esca Life Remix. Esca Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα Βρατσάνης, najlepszy mixer hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Katowice, Uniwersytecka 20.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: I po reklamie.
7: Udanych wakacji życzy sponsor programu Auron Polska Energia.
8: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W sobotę o godzinie 12 na katowickim rynku startują wakacyjne rozgrywki szachowe. Na miejscu czekać będą klasyczne szachy oraz wielkoformatowe gry plenerowe, m.in. Jenga, XXL, Cornhole, Fińskie Kręgle i Connect 5. Mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta Katowice.
9: Tu na pewno możliwość nie tyle spróbowania się w samej rywalizacji w gry w szachy, ale też i może rozpoczęcia pięknej przygody. Właśnie jeżeli chodzi o królewską grę, będą instruktorzy, którzy będą pokazywać, jak rozpoczynać grę, a więc uczyć tak zwanych otwarć, jak kończyć rozgrywki i podstawowych zasad dla tych, którzy nigdy z szachami wcześniej nie mieli do czynienia.
8: A jutro o 14 na miejscu będzie nasza ekipa SK Summer City. Do zobaczenia.
7: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia. Dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.
0: To jest SK Life Remix. Esca Life Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: 8 hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSP to uczelnia dla Ciebie. Psychologia, pedagogika, prawo, filologia angielska, logistyka, informatyka, transport, a może kierunek lekarski? Ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia. Nowość. Studia w Katowicach, Jaworznie, Gliwicach oraz Tychach. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Bonifikata do 1500 zł. Akademia WSB. Więcej na www.wsbedu.pl.
4: I po reklamie.
5: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
6: For all the best.

0: check asstateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.
3: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami Jax Jones.
4: Walking strong, crap game always suggests.